0: Pepe, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordą

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Melo Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
9: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
9: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
13: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym magazynie. Z niego dowiecie się, gdzie kończą żywot nasze wspólne śmieci. Zabieram Was na wycieczkę do zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie. To tam codziennie kursują śmieciarki z naszymi odpadami.
14: Temat specjalny, tylko u nas.
13: Ze mną prezes ZUOK Rudno, Przemysław Pero. Witam serdecznie.
15: Witam, dzień dobry.
13: Co prawda słuchacze nie poczują zapachu, ale on jest i od tego chciałem zacząć. To nie jest praca w przyjemnych, fiołkowych warunkach.
15: No nie, no my w perfumerii nie pracujemy i tak, to prawda, odpady generują pewny rodzaj odoru, a przecież my dokładnie wiemy, bo wystarczy 2-3 dni nie wynosić worka spod naszego przysłowiowego zlewu, no i czuć, że trzeba wynieść te śmieci i te śmieci, uwaga, trafiają do nas.
13: No to teraz o technikaliach. ZUOK Rudno to jest spółka, która przetwarza nasze odpady, należąca do Związku Gmin Czyste Środowisko. Z kolei sam związek zrzesza 19 gmin z powiatów ostruckiego, iławskiego, olsztyńskiego, nowomiejskiego, a także elbląskiego. Panie Przemku, jaka to jest powierzchnia? To znaczy, na jakiej powierzchni gromadzone są nasze odpady?
15: Ziemia należąca do spółki to jest około ponad 40 hektarów. Sam zakład w ogrodzeniu, tak zwanym, jak to się mówi, to jest 14 hektarów. Ale tak jak nasi słuchacze tego nie zobaczą, ale już jakiś kawałek z tym mikrofonem idziemy po placu wyasfaltowanym, wybetonowanym, więc to mierzymy to już w hektarach.
13: No dobra, my wrzucamy do 5 frakcji. Są również frakcje dodatkowe, jak elektroodpady, odpady na przykład toksyczne, zaraz do tego przejdziemy, ale przyjeżdża śmieciarka. I tu też musimy zaznaczyć, że jeśli ona zbiera szkło i makulaturę, to one trafiają do 2 różnych komór w śmieciarce. No i przyjeżdża sobie taka śmieciarka do Rudna i co? Wysypuje na taką hałdę, jaka jest przed nami?
15: Nie. Tu są strefy powyznaczane. Zaraz jak tą hałdę, którą Pan wspomniał, obejdziemy, to Panu pokażę, gdzie jest wysypywane szkło i to też będzie hałda w odpowiednich boksach. Tutaj nie ma w ogóle przypadków. Wszystkie, każde miejsca są wyznaczone, nadzorowane, w dokumentacji kontrolowane. Urząd Marszałkowski, który w każdej chwili może przyjechać i nas kontrolować, sprawdza właśnie miejsca te wyładunku i tu nie ma nic przypadkowo. Każda frakcja trafia albo na halę, albo na plac, albo na wyznaczony boks. Zaraz przejdziemy kawałek dalej i wszystko Pan zobaczy.
13: To są parcele? To jest wszystko jakoś poukładane, czy po prostu te śmieciarki sobie jeżdżą, pracownicy te śmieci tak z kąta w kąt przerzucają. Jak to wszystko się odbywa?
15: Akurat te hałdy, o które właśnie koło między nimi przechodzimy, one mają swój czas dojrzewania i to są odpady przetwarzane tutaj u nas. Tą ładowarkę, którą teraz tam widać, to jest około 1 000 000 złotych, która ma za zadanie przewracać te hałdy, ale to jest tak naprawdę odpad wygenerowany z naszej hali, czyli z tych naszych odpadów komunalnych, które przechodzą przez halę. My z niego robimy rudnoplon, który zachęcam do zakupów i on jest znakomitym uszlachetniaczem gleby, ale te odpady takie typowo komunalne, jak szkło, jak żółty worek, to oczywiście trafiają do nas na halę i też serdecznie zapraszam, wszystko pokażemy.
13: Minęliśmy właśnie tę halę i mamy tu taki taśmociąg i o z tego urządzenia, zaraz nam pan Przemek wyjaśni, co to jest, wysypują się śmieci, ale one są rozdrobnione.
15: To są odpady, które są, to jest podsitowie, czyli odpad, który przechodzi przez halę, przechodzi przez dwa ogromne sita, które oczywiście państwu pokażemy i to jest odpad, który przechodzi przez te sita, tak? Tam są oczka 0,80 i nawet może mikrofon wyłapie, ile tam jest szkła, którego oczywiście nie powinno być teoretycznie.
13: No właśnie, dlaczego teoretycznie?
15: No bo przecież mamy pełną segregację, czyli szkło powinno trafić do zielonego worka, a nie do odpadów zmieszanych komunalnych. Wiadomo, no jeżeli mamy stłuczoną szklankę czy coś takiego, to zgodnie z zasadami segregacji wrzucamy do odpadu komunalnego, tego zmieszanego, no i to sito wyłapują.
13: No i teraz co się dzieje z takim posegregowanym, pociętym, wyselekcjonowanym odpadem?
15: On wchodzi na proces technologiczny. Ja dokładnie panu też nie powiem, ale to jest zgodnie z zasadami i przepisami odpowiednio ilość tygodni. Tak teraz stoimy przy takich namiotach. Akurat one są otwarte i będą zasypywane, załadowywane to, co tutaj pan widzi. To trafia do tego namiotu. Tam następuje proces gnicia, temperatur, odpowiedniego napowietrzania i tym podobne i potem to właśnie na te hałdy trafia. Jest to przerzucane, przerabiane i to z tego, czego już nie jesteśmy w stanie odzyskać, trafia do tak zwanej dziury, jak to mówią zwykli mieszkańcy, ale tak naprawdę trafia to na kwaterę odpadów, no i jest to zasypywane, bo już nie da się nic z tym zrobić.
13: Czyli tak naprawdę my, dochowując obowiązku segregacji na te 5 frakcji, przyczyniamy się do tego, że do tej dziury trafia mniej.
15: Tak, oczywiście, bo proszę też pamiętać, że spółka musi tak zwany podatek, daninę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, czyli opłatę marszałkowską, zapłaci, to jest taka forma jakby kary, za każdą tonę wprowadzoną do tej kwatery, tak? Więc im mniej my tam do tej dziury, że tak powiem prosto, będziemy dawać,

0: przejdzie przez proces recyklingu.
1: Tak, oczywiście. W idealnym świecie to teoretycznie rudno nie powinno być potrzebne, bo my to wszystko powinniśmy robić u siebie w domu, ale tak po prostu się nie da, bo tak jak właśnie chciałem dla Państwa zaznaczyć, że my ciągle idziemy, nie stoimy w miejscu, a nam się krajobraz zmienia. Właśnie dochodzimy do boksów, gdzie to jest, można powiedzieć, drewno, choć niewiele to ma wspólnego z drewnem, ale to są rozbierane gabaryty. My robimy zakupy, zmieniamy sobie mieszkania, meble, łóżka i tym podobne i trzeba coś z tym zrobić. To trafia do Rudna. Wszystkie odpady z 19 gmin, z 200 tysięcy mieszkańców trafiają tutaj do nas. My przyjmujemy rocznie przez bramę, którą Państwo przechodziliście, aby tutaj się do nas dostać. Przechodzi 60 tysięcy ton wszelakich różnych odpadów. To są ogromne ilości. No i my zapewniamy to, że zgodnie z przepisami, zgodnie z decyzjami pozbywamy się tego, utylizujemy, przerabiamy i tym podobne. Nie trafia to do naszych pięknych lasów.
0: PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nazwa nie jest skomplikowana. PSZOK mamy w Rudnie, dla mieszkańców Ostródy na przykład. Ma go też i Ława. Są również PSZOKi rozlokowane na całym terenie Związku Gmin Czyste Środowisko. My się nie bójmy tych PSZOKów. To znaczy, jeśli mamy na przykład wiadra po remoncie, po farbach, zaschnięte kleje, tynki, a nawet jak mamy rozłożoną szafkę, która nie jest nam już potrzebna, ja ostatnio byłem właśnie u Was zawieźć kilka takich płyt wiórowych, już rozłożonych, to my się tego nie bójmy, po prostu przyjedźmy. Jeśli mamy uregulowany rachunek za odbiór odpadów, to możemy to przywieźć tu za darmo. Las, jezioro, to nie jest dobry pomysł. Legalnie do Rudna możemy przyjechać.
1: Tak, oczywiście, serdecznie zapraszamy, po to zostało to stworzone, po to my to obsługujemy dla naszych mieszkańców. W ramach aktualnej opłaty, tak jak Pan zaznaczył, uiszczając tą opłatę, mamy prawo za darmo przywieźć te odpady. Jedyne odpady, które my mamy limitowane, to są oczywiście opony i to jest 8 sztuk na gospodarstwo domowe oraz odpady budowlane i to jest 1 tona na gospodarstwo na rok. Reszta jest totalnie bez dodatkowych opłat i tak jak tu Pan powiedział, te gabaryty. Jedziemy, mamy piękne lasy, jak ja widzę jakąś tam szafkę, przepraszam za wyrażenie, kibel, który leży gdzieś tam w tych naszych pięknych lasach, przecież to wystarczyło wrzucić do bagażnika, na przyczepkę przyjechać do Rudna, do Iławy, no tam, gdzie my mamy te PSZOKi i po prostu oddać, uśmiechnąć się, będziecie mile obsłużeni, z uśmiechem na twarzy i tyle, a nie zaśmiecać nasze lasy.
0: To teraz o obsłudze. Tu pracują ludzie. Czy świeci słońce? Jest upał, siarczysty mróz, leje deszcz, czy piękna pogoda na grilla? To tu są ludzie. Czym się oni zajmują?
1: Tak, zatrudniamy ogólnie 160 pracowników. To jest ciężka, fizyczna praca, która jest w nieprzyjemnych warunkach. My po części się przyzwyczajamy do tych warunków, do tych zapachów i jakby Pan tu ze mną był cały dzień, to już Pan nie zwróci na to uwagę. Ale to jest ręczna robota. Zaraz jak obejdziemy cały ten plac, a cały czas idziemy, przejdziemy przez halę, zobaczy Pan, jak tam pracują ciężko głównie kobiety na hali sortowniczej, na tych stanowiskach. To jest naprawdę ciężka praca przy taśmociąga w niewygodnych warunkach. Jak jest minus 20, te panie stoją, panowie i ciężko naprawdę pracują. Dla mnie jest bardzo krzywdzące, że ktoś mówi na nas śmieciarze. Ja zaznaczam, że śmieciarz to jest ten właśnie, co tą szafę wyrzuca do lasu i to on jest śmieciarzem, bo on śmieci, a my właśnie jesteśmy od tego, żeby tych śmieci nie było i to zagospodarować odpowiednio. Więc to jest tak, ta spółka istnieje tylko i wyłącznie dzięki nie tam mi, tylko tym ludziom, którzy tutaj ciężko wykonują swoją pracę.
0: Ja wiem, jak to zabrzmi, słuchacze też mogą być zdziwieni. O zwierzętach teraz porozmawiajmy. Skoro są odpady, to są gryzonie, nie ma co tego ukrywać, ale są też ptaki. Czy są koty? O to zaraz dopytam. Może zacznijmy od tych gryzoni. Szczury?
1: Tak, oczywiście, są szczury, bo tak jak tutaj pan widzi, idziemy wokół cały czas odpadów. No teraz nie uświadczymy żadnego szczura i tym podobne, ale pod osłoną nocą one oczywiście wychodzą na żer i tak jak mamy w domach jednorodzinnych myszki, które też tam potrafią do nas się wkraść, to tak my mysz nie mamy, ale mamy szczury, tak jak najbardziej, ale tak jak pan widzi, wokół są też

0: stacje postawione, które są po to, aby wyłapywać te szczury i zgodnie z przepisami, zresztą to są wymogi, gdzie my mamy specjalistyczną firmę, która dba o to. Dodatkowo tutaj najbliższa wioska, która jest koło Rudna, czyli no, wioska Rudno, my również tam przeznaczamy swoje środki, aby tutaj rolnicy, mieszkańcy w związku z tą naszą działalnością nie odczuwali tego zbytnio, więc też my przeprowadzamy akcję odszczurzania tej wioski.
1: A koty? Naturalny wróg szczurów?
0: Mamy koty, ale tak jak pan widzi, no nie widzę.
1: Nie są zatrudnione?
0: No nie, nie mamy na etacie kotów.
1: Zdarzyło się, że pracownicy znaleźli Rolexa, dzieło Leonarda da Vinci, jakieś takie ciekawostki. To, co wyrzuciliśmy.
0: Takie zapytanie, czy nie znaleźliśmy pieniędzy, bo tam pan przypadkowo, jego żona wrzuciła 10 tysięcy złotych. Nie, nie znaleźliśmy tego, a może inaczej nie wykryliśmy, a ktoś to znalazł. No, ogólnie rzecz biorąc, nie ma możliwości wynoszenia nic z zakładu, to co zostanie znalezione w odpadach, ale tak, no, jakieś tam krany, zegarki, czy coś takiego podejrzewam, że potrafią się znaleźć, ale my mamy elektromagnesy, które po prostu to wyłapują. I to idzie do kontenera, nikt nie wnika tam, co jest. Być może jakieś skarby, ja wiem, że za poprzedniego zarządu była akcja, znaleziono ogromną ilość pieniędzy. Na szczęście okazało się, że to są jakieś tam fałszywki, więc została wezwana prokuratura, no zgodnie z procedurami.
1: No dobra, to teraz o tym, co nie powinno się tu znaleźć w tych odpadach ogólnych. Z bateriami macie problem. Rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, ale wróćmy na chwilę do tematu. Jedna mała bateria może puścić ten cały zakład z dymem.
0: Tak, przekleństwo to są... No ja nie jestem palaczem, mogę źle tutaj mówić, ale te papierosy elektryczne, e-papierosy, one mają mały akumulator i to niestety trafia do odpadów i... Nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli akcji gaszenia tych baterii, bo one potrafią po prostu wybuchnąć i takim ogniem się palić. To jest ogromne ryzyko. Ja przypomnę Państwu, że spłonął zakład w Elblągu. To jest ogromna strata, ale finansowa, ekologiczna, ale w ogóle potem odbija to się na cenie odpadów, bo te odpady trzeba wywozić, nie ma ich przetwarzanych. To jest coś strasznego, więc naprawdę apeluję do Państwa, aby tego nie wrzucać. W oddzielny pojemnik można to przywieźć. Wieść na przok, tak samo baterie, nie wrzucać do odpadów komunalnych, bo proszę pamiętać, że tak jak powiedziałem, to pracownicy ręcznie segregują. Jak jest w miarę szybko to wyłapiemy, to ugasimy, ale tego nie ma prawa być w odpadach naszych komunalnych.
1: Pamiętajcie, jeśli macie w swoich gospodarstwach domowych zalegające odpady, to możecie je bezpłatnie, ale samodzielnie zawieźć do ZUOK Rudno. Tam na tak zwanej bramie przywitają was przemiłe panie z obsługi i skierują was do miejsca, gdzie możecie całkowicie legalnie pozbyć się tych odpadów.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o historii, ale będzie też zaproszenie na jedno z lepszych wydarzeń w naszym regionie. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Jarosław Malecki, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Witam serdecznie.
6: Witam serdecznie.
1: Dwa tematy, tak jak wspomniałem. Za nami kolejna edycja poszukiwań na polach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
6: Tak, panie redaktorze, to już jest 12. edycja naszych badań archeologicznych. Oczywiście zawsze coś się udaje znaleźć, na szczęście. Nie są to jakieś oczywiście spektakularne, no, rycerz czy koń pewnej zbroi, ale to są rzeczy niewielkie, dlatego że w średniowieczu bardzo droga była stala, więc te pola bitwy były bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, przebierane. Ale udało nam się odnaleźć. Prowadzimy inscenizację bitwy, gdzie się odbywa inscenizacja, gdzie się odbywa inscenizacja naszej bitwy z 15 lipca. Tam odnaleźliśmy taki depozyt groszy praskich, który był rozproszony na 4-5 metrach, także i plus siekańce, także bardzo nas to ucieszyło, a wiemy, że grosze praskie naprawdę były wartościowym pieniądzem. Prawie chyba bodajże 3 gramy, 3,5 grama grosz praski ważył, a więc on był dominującą monetą w Europie Środkowej. Polacy, Litwini, Węgrzy, Czesi operowali tą monetą.
1: Co roku jesteście bliżej umiejscowienia samej bitwy. Mamy też teorie Svena Ekdala, które są, powiedzmy, też przez innych badaczy podważane. Jak wy do tego podchodzicie przy okazji tych poszukiwań?
6: My podchodzimy do tego naukowo. Tam, gdzie się kończą źródła, zaczyna się archeologia. A więc jak kopiemy na odcinku Grunwald Łodzigowo i wychodzą nam artefakty, to więc tam była bitwa. Natomiast jak w 2014-15 badaliśmy pola wyniosłości tam, gdzie był kopiec Jagieł, przepraszam, gdzie jest kopiec Jagieły, no to nie było żadnych artefaktów, bodajże chyba jeden grot tam jakiś zabłąkany. A więc jeżeli nie ma miejsca, nie ma artefaktów, a więc bitwa się nie odbyła. Nie ma grotów od bełtów, nie ma grotów od strzał, nie ma ułamków ostróg, nie ma ułamków toporów, tasaków, kordów, mieczy, nic nie ma, a więc w tym miejscu nie doszło do bitwy. Wiemy, gdzie ta bitwa jest, także na szczęście te badania, ale też, panie redaktorze, co nas zaskoczyło, no to uważamy, że jednak liczba rycerstwa jest przeszacowana w tej bitwie pod Grunwaldem.
1: Dlaczego?
6: Dlatego, że ustawiając tych naszych rycerzy, no to ciężko byłoby ustawić te tysiące rycerzy pod Grunwaldem. No ale na średniowiecze na pewno była wielką bitwą, bo tutaj nasi historycy, ale także i zagraniczni, jeśli chodzi o zakon krzyżacki, no to od 15 do 25 tysięcy, o stronę polską, od 30 do 35 tysięcy, mówię o stronie polskiej, litewsko-rusko-tatarskiej, prawda? No się wydaje nam, że troszeczkę mniej tego wojska było. Jak tak ustawiamy, już obchodzimy tak w koło te nasze pola, kończą nam się artefakty, no to z takim uśmiechem, że chyba troszeczkę mniej. Natomiast co nas zaskakuje, to jednak faktycznie tabory, które my nie doszacowaliśmy, też nie doszacowali historycy i mało poświęcone jest w ogóle w źródłach taborom. A my, jadąc na wycieczkę, gdzieś zwiedzać inne miasta, musimy wziąć ze sobą oczywiście bagaż, samochód, paliwo, zatankować. No i nie ma problemu, bo jedzenie czy jakieś inne rzeczy są na miejscu. A tutaj wszystko trzeba było zabrać ze sobą, a więc tabory były bardzo, bardzo duże.
1: Ale tak rozwiewając wątpliwości, ten trójkąt Stembark, Grunwald, Łodwigowo, to jest takie umiejscowienie?
6: Tak, to jest takie umiejscowienie i w 100% dzisiaj możemy powiedzieć, że właśnie tam była bitwa. Też i pamiętajmy, że podczas fundacji Kaplicy Pobitewnej, która w której ruiny znajdują się na polach bitwy, tam mówi się o fundacji kaplicy na tak zwanym w slangu chyba mazurskim, w dialekcie mazurskim, przepraszam, było pojezisko, pobojezisko, czyli na miejscu pobojowiska. I faktycznie to pobojowisko, ich sama kaplica zaświadcza fakt, że do bitwy doszło. Też, co jest ciekawe, wiedzieć na 100% nie możemy, ale podejrzewamy, że na pewno nie był tam jeden obóz krzyżacki, a tych obozów było o wiele, wiele więcej. Także bardzo nam to otwiera dużo rzeczy, bo mamy te ostrogi, mamy te kółka od ostróg. To jest informacja o tym, że ten koń bojowy naprawdę pracował w tej bitwie. Naprawdę tutaj chodziło o śmierć i życie. Topory pozrywane na trzonkach, połamane miecze, połapane topory. A więc ta bitwa była naprawdę zażarta. Marzy nam się, żeby odnaleźć pochówki i zanalizować materiał kostny. Natomiast tych pochówków odnaleźć, no nie możemy, także to chyba podejrzewam, że jeszcze przed nami.
1: Czyli za rok kolejne badania.
6: Tak, za rok kolejne badania. Przyznam się, że z roku na rok sprzęt detektorystyczny, georadary czy inne sondy no, zawsze idą do przodu, że tak powiem, ta technologia, i zawsze nam coś tutaj zaowocuje artefaktem. W 2014 roku mówiono, żeby nie szukać, bo przekopane są pola wszerz, poprzek, w skośpie, na okrągło, że nic nie znajdziecie. No a jednak my mamy prawie już 1000 artefaktów związanych z historią Grunwaldu i nie tylko, bo i pierwsza wojna i wszystko w to wchodzi, ale jeśli chodzi o sam Grunwald, to na pewno około 500-600 artefaktów będzie już.
1: Każdy, kto ma wykrywacz, przyjeżdża wtedy na Grunwald? Czy to nie do końca tak
6: nie
1: wygląda?
6: Do końca tak, panie redaktorze, dlatego, że poszukiwacze byli osłuchani. Nie mówimy, że nie, bo jak najbardziej gdzieś trzeba zacząć pod okiem doświadczonych detektorystów, pod okiem naszego Adama Góreckiego. Te badania tutaj, no niestety, ale w większości decyduje tutaj kolejność zgłoszeń. Przy pierwszym zgłoszeniu, jakie ja miałem przyjemność robić badania od 2014 do 2018, to też miałem wyzwanie, bo około 300 do 350 do 400 zgłoszeń z całej Polski, z całej Europy, to chciało przyjechać i kopać na Grunwaldzie.
1: Bitwa ma coś w sobie, no to teraz zaproszenie. Na jesień średniowiecza to może i groźnie brzmi, ale to jest jedno z moich ukochanych wydarzeń organizowanych przez Muzeum Grunwaldzkie. Jesień średniowiecza to jest piękny, widowiskowy turniej walk rycerskich, a czasami i rycerze zostawiają tam sporo potu i krwi.
6: Co do krwi, to się zgadza, bo to już my zamykamy Polską Ligę Turniejową, ale także Grunwaldzką Akademię Miecza, a więc tutaj najlepsi rycerze przyjeżdżają. W tym roku robimy taką potyczkę północ-południe. I nie ukrywam, że rycerstwo przyjeżdża tutaj, żeby zdobywać punkty, prawda, do kadry Polski, ale my w tym roku też, no panie redaktorze, jeszcze podpowiem, że wejście na arenę, na Grunwald Arenę w tym roku jest płatne, ale jeżeli państwo z dziećmi przyjedziecie, no to w ramach jesieni średniowiecza, to nie tylko walki, ale w ramach Europejskiego Dnia Dziedzictwa zapraszamy na wydarzenie Przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu, czyli opowiadamy o ginących zawodach, a więc będzie coś dla dzieci, dla dorosłych, będą stoiska, będą koła gospodyń wiejskich, o wszystko można będzie podejść, dopytać się rycerzy o historię, bo pogadanki historyczne też będą. Zapraszamy jak najbardziej, bo nie ukrywam, że te nasze wydarzenia faktycznie coś w sobie mają i też jeśli chodzi o samo wydarzenie, no to zapraszamy od godziny 13. Tu już mamy pełnokontaktowe walki, ale też nie ukrywam, że później na zakończenie 18.30 mamy takie spektakularne wydarzenie jak pokaz Tancerzy Ognia, żeby artystycznie zakończyć te nasze wydarzenie. Także dla każdego coś.
1: Zapraszamy na tegoroczną jesień średniowiecza, ale porozmawiajmy chwilę o tym, że wam się poprawiło, odkąd macie rozbudowaną placówkę, a mianowicie macie specjalną salę turniejową, treningową. Wróćmy jeszcze do Grunwaldzkiej Akademii Miecza, bo zachęcaliśmy młodych ludzi, którzy chcą powalczyć w ten sposób do treningów. Ta rekonstrukcja historyczna, tak jak ja rozmawiam z niektórymi, ona przeżywa renesans. Wszystko dlatego, że jest sporo pasjonatów, którzy chcą się dzielić wiedzą, że Grunwald się rozbudował. Poprawiło wam się.
6: Tak, poprawiło nam się. W tamtym roku w naszej edycji Grunwaldzkiej Akademii Miecza wystartowało 15 młodych adeptów. W tym roku ruszamy znowu z naborem. Nie ukrywam, że trenerami są doskonali rycerze, którzy trenują i są, że tak powiem, kadrowiczami Legendy Północy, czyli reprezentacji w Armii Mazur. I oni przekazują swoją wiedzę. To jest coś wspaniałego, bo już mamy zapytania o zakup zbroi, prawda? Jak to wygląda, jak to później, na jakiej zasadzie działa. I jest to, jeśli chodzi o zaplecze tej naszej sali rycerskiej, bardzo dobrze, bo w przypadku jesieni, zimy, wczesnej wiosny, mamy tę salę rycerską i tam odbywają się zajęcia i treningi, i fechtunek, i spokojnie te nasze zaplecze może faktycznie uczyć tych naszych rycerzy a la Zawisza Czarne czy Powała Staczewa i naprawdę robić dobre dobre wyniki, a robimy, panie redaktorze, nie tylko my jako kadra Warmii i Mazur w Polsce, ale też i jako kadra reprezentacja Polski na świecie, w Europie i na świecie.
1: Ja takie pytanie dostałem też po naszej ostatniej rozmowie na ten temat. Czy aby na pewno dla dzieci?
6: Tak, dlatego, że to jest najpierw treningi ogólnorozwojowe. Panie redaktorze, od razu miecza prawdziwego, czy korda, tasaka, berdysza, czy innej niebezpiecznej broni do ręki absolutnie nie dostają. Na początku są, no w średniowieczu trenowano mieczami drewnianymi. My mamy specjalne miecze bezpieczne, specjalne kaski, tak jak na rowerów, te BMX-y, czy jakieś te rowery, które się jeździ, skacze. To wszystko jest, młody adept jest zabezpieczony. Oczywiście nawet w naszych turniejach zbroja musi być pełna, musi być zabezpieczona. Rycerz, nie daj Boże, by coś mu się stało, dlatego my się śmiejemy, że to też nie jest tani sport, bo dzisiaj taka zbroja dla naszych juniorów, seniorów, weteranów, to jest w granicach no, 20 tysięcy. To jest
1: drogi biznes.
6: Drogi biznes, drogi sport. Młodzi powoli najpierw chcemy młodych prowadzić, panie redaktorze, nie ukrywam, że w historię, żeby też byli takimi ambasadorami historii tego etosu rycerskiego i wielu z nich później robi pogadanki, wykłady, spotkania. Nawet dwóch czy trzech naszych rycerzy wciągnęłem w to, aby zaprosić ich na kurs przewodnicki i żeby też zrobili sobie uprawnienia przewodnickie.
1: O proszę, a to na koniec o emeryturze rycerskiej. 2 lata temu rozmawiałem z pewnym zawodnikiem z południa Polski, przyjechał właśnie na jesień średniowiecza. Mam 35 lat, ja to już jestem emerytura, już dziadek taki rycerski jestem. To jest prawda, że ci zawodnicy w sumie muszą włożyć sporo wysiłku i taki, nie wiem, 35-latek, no to dla niego to już jest jakieś wyzwanie.
6: Tak, to nie jest przede wszystkim wydolność. My sobie biegamy w dresach, w adidasach, a tu w czapeczce baseballowej, a tu pan redaktor zaznaczył bardzo dobrą rzecz, mianowicie zbroja. Wydolność organizmu. Jako rycerstwo powinniśmy walczyć konno. A w większości to rycerstwo jest spieszone i ono musi jeszcze te 30 kg, a jeszcze jak jakiś chłop powyżej 2 metrów, to i 35. Mamy w Działdowie takiego naszego rycerza, który ma pseudonim Mały. Pozdrawiam Małego, jak mnie słyszy. No to Mały ma zbroję około 45 kg na sobie. To proszę sobie wyobrazić stawy, mięśnie i dlatego najpierw trening z młodymi adeptami, wydolność, rozbudowa mięśni, wszystko powoli, żeby wprowadzić. To jest, panie redaktorze, prawdziwy sport wyczynowy, historyczny. To jest naprawdę coś wspaniałego. Ja zachęcam młodych ludzi, którzy by chcieli być, że tak powiem, w bezpośrednim kontakcie z historią.
1: Także zapraszamy Was serdecznie na turniej Jesień Średniowiecza. Szczegóły odnajdziecie na stronie internetowej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: powoli się rozkręca w naszym mieście. Nieco postać możemy na rondach oraz skrzyżowaniach m.in. Czarnieckiego i Słowackiego. Szosa Elbląska tymczasem przejezdna, podobnie Grunwaldzka i Czarnieckiego. Władysława Jagiełły tutaj także powinniśmy pojechać bez problemu.
1: Uwaga, to już! Zaczynamy wtorek, a dzisiaj uwaga, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu. Tyle okazji, że aż nie wiem, co wybrać. Jak codziennie od rana podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, hej, jest 6:30.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

John Summit, Chainsmokers, All the Time w Meloradiu. Podkręcamy tempo od samego rana. No i jasne, że ja jestem tutaj od tego, żebyście wyczuli się jeszcze lepiej od samego rana. A można tak się poczuć, jak się zgarnie melotorbę od Meloradia. Mamy taki merch dla was. Jak najszybciej dzwońcie właśnie teraz pod 321-321-777. Mam też 3 poranne szoty dla was, tak na rozgrzewkę, żeby dzisiaj dobrze zacząć ten dzień. Więc jak ktoś chce skorzystać, to niech dzwoni teraz pod 321-321-777. Melotorba czeka, chętnie ją komuś wręczę, o tym już za chwilę. A wcześniej Alessio i Nate Smith w Melo za 20 siódma.

0: Whatever tells you all, Axwell w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a tak mówi wam cześć Kasia. Cześć Kasia.
1: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Jak tam wtorek oceniasz tak na razie? Jest okej, czy mogłoby być lepiej?
1: No zapowiada się super. Może ładnie pogoda jakaś dopisze.
0: Oby.
1: Ale jest na razie okej.
0: Oby, dobrze. Początek dobry, to mi się podoba. A plany na ten wtorek? Masz jakieś takie, wiesz, naprawdę dobre? Czy jeszcze nie wiadomo?
1: No pewnie, że mam najpierw pracę, a po pracy jakiś fajny relaksik w lesie z dzieciakami na grzybach. Może jakaś zupa grzybowa się uda?
0: Słuchaj, relaksik to brzmi dobrze. Jesteś specjalistką od tych tematów? Słyszałem, że ludzie chodzą, lubią, zbierają. Ja to tak nie znam się za bardzo, ale do lasu czemu nie?
1: Tak, jakieś świeże powietrze, odpoczynek. Normalnie coś mega, nie? Można sobie odpoczywać i dychać świeże powietrze. No a grzyby, no to swoją drogą, nie?
0: Dobra.
1: Zawsze coś na żołądek spadnie.
0: No, namówiłaś. Uwaga, Kasia, bo teraz dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Kasia, trzy szybkie pytania. Kropka czy znak zapytania?
1: Znak zapytania.
0: Bransoletki czy łańcuszki?
1: Łańcuszki.
0: Dobra, teraz uwaga. Wolisz podążać za systemem, czy go olewać?
1: Go olewać.
0: Dzisiaj dzień, taki właśnie mamy od samego rana, słuchaj. Pozdrowienia dla ciebie. Do tego lasu to ci się melotorba przyda. Już pakujemy i wysyłamy, pa.
2: Trzy szoty w Melo.
0: 3213217777. Jasne, że można z samego rana zadzwonić i powiedzieć, że macie po prostu fantastyko plany na ten wtorek.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to jest idealny moment na to, żebyście uzmysłowili sobie, że dzisiaj to dopiero dacie radę, a jak nie macie nikogo, kto wam to podpowie, no to ja jestem właśnie od tego. Także wiecie, dzisiaj to jest ten wtorek, kiedy naprawdę dacie radę. Za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran już czekają. Ale zaczniemy kolejną godzinę. Tak zagramy, a inni będą wtedy gadać. Za chwilę newsy i prognozę pogody.
2: Reklama. Pan Rymbiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
12: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Pogoda.
2: Niebo nad Ostródą zaczyna się już rozpogadzać. Poranek, wczesny poranek był dosyć pochmurny, ale teraz słońce przebija się na niebie i taka aura powinna nam towarzyszyć właśnie. Umiarkowane zachmurzenie i sporo słońca. Bez opadów deszczu to dobra wiadomość. A na termometrach po południu do 20 stopni, a w tym momencie mamy około 12.
3: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
4: Ropa na światowych rynkach coraz droższa, kosztuje już powyżej $100 za baryłkę. Polski rząd analizuje sytuację, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormuz, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
4: Na polskich stacjach paliwo włos od rekordu. Za litr 95 trzeba zapłacić 7 zł i 99 groszy, za litr diesla o złotówkę więcej. Polskie wojsko znów poderwało w nocy samoloty, to w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Działania zostały już zakończone. Nie żyje legendarny projektant mody Bob Mackie, był znany jako sułtan cekinów, miał 87 lat. Polscy siatkarze zagrają dziś z Ukrainą. To już czwarty mecz biało-czerwonych w Mistrzostwach Europy w Sofii. Początek spotkania o 18 czasu polskiego.
3: Jak jeszcze nie wystartowaliście, to teraz najlepszy moment, żeby zacząć ten wtorek. Podkręcamy tempo. Waldek Derłak, siemanko, hej, jest już siódma. Wiecie, nie? Inni gadają, a my już gramy. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: Rose. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, ja sobie wymyśliłem, żebyście dzisiaj nagrali nam głosówkę. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, to właśnie dzisiaj jest wasz dzień i mamy takie pytanie do was. Słuchajcie, uwaga. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Przychodzi ci coś do głowy?
1: No oczywiście, że tak. Idź do kąta. Przemyśl swoje zachowanie.
0: Dobre, ostre, od razu, szybko, krótko z nim. Dobra, słuchajcie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojej komórki, to bardzo proste, jest tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie i wysyłacie za najfajniejsze.

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Melo Radio podkręcamy tempo? Co jeśli wyślecie nam głosówkę? No i jeśli będzie fajna, to zgarniecie fajny Melo Merch od Melo Radia. A dzisiaj czekamy na wasze głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Wbijajcie na meloradio.pl, dajcie znać, czekamy na wasze propozycje. Słuchajcie, to teraz o tym, jaki dylemat ma sporo osób codziennie rano. To nie jest wcale taka prosta decyzja, w czym
1: pójść
0: dzisiaj do ludzi. No, jak tak patrzę na ciebie, to dużo różnych pomysłów musiało ci biegać po głowie dzisiaj. Okazuje się, że kolor ubrań dużo mówi o tym, jacy jesteśmy i zdradza cechy naszej osobowości. Słuchaj teraz uważnie, no, jutro ci się przyda. Niebieski wybierają ludzie, którzy chcą pokazać, że są profesjonalni. Dodatkowo jasny niebieski wybierają ludzie otwarci na innych. Wyobrażasz takie sobie coś? Czerwony lubią wszyscy, którzy chcą się wyróżniać. Ta twoja czerwona marynarka, co?
1: No na przykład.
0: Nie da się przeoczyć. Z elegancją, autorytetem, ale też i z dystansem kojarzy się kolor czarny. To ja jestem tutaj dzisiaj.
1: Ja trochę mam.
0: Jestem tu?
1: Ja tak biało-czarny, no.
0: Dobra. Żółte ciuchy noszą natomiast optymiści, osoby pełne energii, zielony z kolei szukający w życiu równowagi. I słuchajcie, ciekawa sprawa jest z różowym, bo ten kolor cechuje zarówno osoby delikatne na co dzień, jak i te, które chcą pokazać, że są pewne siebie. Ciekawe, nie?
1: Mam różową marynarkę też i parę innych rzeczy.
0: A ja mam dzisiaj taki dzień, słuchajcie, że kierując się tą zasadą, to powinienem mieć na sobie te wszystkie kolory naraz.

0: Łatwe finne w tunika. Dziś pytamy, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Rozkręciliście się fajnie. Sporo propozycji. Na przykład, nie obchodzi mnie, co robią inni. Jak się nie uspokojesz, uspokoisz, to ci tego nie dam. Jak skończysz, dostaniesz coś słodkiego. I uwaga, mój hit, nie pyskuj. Dobre, nie? Czekamy na wasze głosówki. Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
1: Jak ty się mnie nie posłuchasz, to ja też się ciebie nie będę słuchać.
2: Co można powiedzieć dziecku, ale nie szefowi? Idź się bawić.
3: Ja myślę, żeby przestał w końcu beczeć. Pozdrawiam.
4: Co można powiedzieć dziecku, a nie szefowi? Jak ty wyglądasz?
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch oczywiście też przygotowany.
5: Reklama.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut 8, no to co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi?
1: Liczę na twoją wyrozumiałość i samodzielność. Mamusia ma dzisiaj bardzo dużo obowiązków.
2: Wydaje mi się, że absolutnie do szefa nie powinno się mówić, nie bierz tego do buzi.
3: Nie obchodzi mnie to.
4: Bardzo cieszę się, że dzisiaj zjem kolację z twoją mamą.
5: O, widzę, że znowu jesteś na rękach u mojej żony.
0: Dobre, dobre. Jeszcze to, uwaga.
6: No, szefowi bym raczej nie powiedział tak, synowi. No, tak głupi pomysł, to tylko ty mogłeś wpaść. Pozdrawiam.
7: Skąd my to znamy?
0: Kto się dzisiaj odważy? Słuchajcie, odważcie się, no. Czekamy na głosówki od was. Tylko wy tak potraficie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Za najfajniejsze, fajny merch.

0: Sony for the Ride, Becky Hill i Say Something w Melo Radio. W wyszykowaniu już jesteście na ten wtorek? No pewnie tak, bo już za 8 minut. 8, to szykujcie się też na to, co po 8. Między innymi nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Już niedługo. Na razie za 8, 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Za chwilę o tym, co najważniejszego dzieje się na świecie, o tym w newsach będzie prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda.

0: Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo. Farm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: O reklamie.

0: roku możemy spodziewać się na ulicach naszego miasta. Tak jest m.in. na 21 stycznia Władysława Jagiełły czy pierwszej dywizji. Nieco wolniej możemy pojechać za to ulicami Skłodowskiej Kirii czy Czarnieckiego, zwłaszcza na odcinkach przy skrzyżowaniach. Opady deszczu na szczęście na dzisiaj nie są zapowiadane, chociaż patrząc na niebo można by zacząć się ich spodziewać, bo jest jeszcze sporo szarych chmur, ale ma się rozpogadzać coraz bardziej, takie są prognozy synoptyków. Na termometrach w tym momencie 12 stopni, także jest dosyć zimno, lepiej się ubrać cieplej, ale po południu ma być ciepło, maksymalnie 20 stopni.
1: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona nad Litwą. Maszyna spadła na tereny wiejskie. Wcześniej ogłoszono alert dla rejonu Wilna, Trok i Kowna. Czy będą surowe kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych? Zajmie się tym dzisiaj rząd. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy, będą też wyższe mandaty. Autobus, który wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie, był sprawny technicznie. To nowe informacje w sprawie wypadku z lipca tego roku. Kierowca został odsunięty od obowiązków, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej.
2: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Kontakt z ptakami wiąże się z lepszym samopoczuciem. Obserwowanie ich czy słuchanie śpiewu daje korzyści dla zdrowia. Tak wynika z przeglądu blisko 200 naukowych badań.
4: Dla własnego dobra nie każcie mi śpiewać, ale lecimy dzisiaj od samego rana z wtorkiem. Jest już ósma, inni gadają, a my już dla was gramy w Meloradio. Waldek Darłak, tak podkręcamy tempo.

Jak to jest w tym numerze? Bla, bla, bla. I Armin van Buuren w Meloradiu. No to już za chwilę też będę czekać na dużo waszych słów, bo to zabawa Ostatnie Słowo rusza już za chwilę. 12 minut po godzinie 8 mamy. W tej zabawie czekam na dwójkę słuchaczy. Będzie szansa zmierzyć się i sprawdzić, kto z was powie więcej słów z danej kategorii. Kto powie więcej, ten zgarnia merch od Meloradia. Czekają fajne, oryginalne skiety. Nigdzie ich nie kupicie, za to możecie zdobyć u nas. No i Melotorba. Czekam. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Dzwońcie jak najszybciej.

0: DJ Fresh, Rita Ora. Tak podkręcamy tempo i to Hot Right Now. A teraz już 17 minut po godzinie 8, a wy wiecie, że w Melo o tej godzinie to jest już naprawdę wyjątkowo gorąco, a to wszystko oczywiście dzięki wam. Dzisiaj dzięki dwóm osobom, które zmierzą się w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. No dobra, nie przeciągajmy, tylko zaczynajmy. Ostatnie Słowo. Mateusz jest razem z nami, siema Mati, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Mateusz teraz w pracy, a później to w ogóle nie wiadomo, co będzie robił. Się zobaczy, mówi Mati, no nie? No tak, Mateusz, reaguj na to, co się mówi, bo to ważne w tej zabawie. I jest też Asia. Cześć, Asia.
2: Cześć, dzień doberek.
0: Dzień doberek, siemaneczko. Asia, ty to masz sprecyzowane plany. Gdzie ty jesteś? Podrażnij wszystkich.
2: Dokładnie czekam na twój niesamowity odlot do Turcji, gdzie będzie dużo cieplej, ale przydałoby się jakieś skarpety z Melo Radia, więc zagrajmy.
0: Aśka, jeszcze nie zaczęliśmy, a ty już wygrałaś. No dobra, czyli co, na wakacje lecisz?
2: Tak. Fajowo. Opóźnione, ale jednak wakacje.
0: Trochę się gniewamy, obiecaj, że nas ze sobą zabierzesz, także wiesz. No dobra, następnym razem. Słuchajcie, zabawa Ostatnie Słowo to jest taka zabawa, gdzie mówicie na zmianę słowa z kategorii, którą ja podam już za chwilę. Macie razem na to 20 sekund i ani sekundy dłużej, okej? Okay? Ważne jest to, żebyście szybko podawali słowo. Raz Asia, raz Mateusz. Zaczyna Asia, bo jakby nie patrzeć, literka A nawet jakbyśmy powiedzieli, że jest z nami Joanna, to literka J też jest wcześniej w alfabecie niż literka M. Zaczyna Asia. Pamiętajcie, 20 sekund. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety. Kto mniej, melotorbę. A kategoria dzisiaj... Uwaga, uwaga. Mateusz, gotowy?
1: Tak, tak.
0: Dobra, kategoria ubrania. Asia, start.
2: Bluza, t-shirt.
0: Stop.
1: Koszulka.
0: Na zmianę, Mateusz.
1: Koszulka.
0: Asia.
2: Spodenetki.
0: Mateusz.
1: Buty.
2: Bikini.
1: Skarpetki.
0: Czas się skończył. Stop. Asia, ja mówiłem, na zmianę mówimy. Raz jedna osoba, raz druga się Aśka wysprzęgliła po prostu. Nie ma, jak ciuchy. A co ja się z drugiej strony dziwię?
3: No właśnie.
0: Jak hasło ciuchy, to Aśka poszła po bandzie tam. Zero szans, Mateusz. Słuchajcie, wiecie co? Ja jestem tylko ciekawy, czy to są wszystkie rzeczy, które ty ze sobą spakowałaś, Asia, na te wakacje, co?
2: Nie, no proszę cię, tam jest nadbagaż, więc mam nadzieję, że nic tego na lotnisku nie ogarnie.
0: Dobra, słuchajcie, ja wiem, że ja będę miał z wami dzisiaj przechlapane i problemy, ale trudno, biorę to na klaty. Dobra, Asia, dla ciebie skiety, żeby było po sprawiedliwości, bo trochę znokautowałaś Mateusza, on też chciał. Marcin, skiety. 1-1, niech będzie,
3: tak,
0: nie?
3: Tak, 1-1,
0: dobrze.
3: Dokładnie.
2: Super, Mateusz.
0: I dla ciebie, i dla Asi, zamieszała Asia trochę na początku, ale no jak kategoria ciuchy, to z kim ty się chciałeś, Mati, mierzyć, nie?
1: Tak, tak.
0: Trzymajcie się, dzięki bardzo i fajnych wakacji, Asia, fajnego dnia, Mati, cześć.
2: Super, dziękuję.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. W Meloradiu podkręcamy tempo. Czy wiecie, po co ludzie ustawiają się w kolejce najchętniej? Za czym ta kolejka? No to za chwilę więcej o tym będzie w Melo. Ale wcześniej zagramy Calvin Harris i Dua Lipa w Meloradiu. 28 minut po 8.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie.
2: Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
22: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie

0: Sound of Legend, czyli Blue w Melo. No i dźwięk, prawdziwa legenda i petarda przy okazji w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie godzina 9. Okazuje się, że ludzie najchętniej i najdłużej jednocześnie potrafią czekać w kolejce po jedzenie. Zdziwieni?
1: Ja nie, wcale. Zupełnie.
0: Ostatnio wiralem poniosły się filmiki z Wielkiej Brytanii. Tam ludzie stali w kolejce ponad 20 godzin, żeby spróbować pieczonego ziemniaka, słuchajcie.
1: Czego?
0: No, ziemniaka pieczonego. Ponad 2000 osób się ustawiło tam przed jedną miejscówką. I wiecie co? Dziwić się temu to może tylko ktoś, kto nigdy nie stał w kolejce po kebsa w środku nocy.

0: Mega fantastycznie świeżo brzmi ten numer Eben, All of My Love. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie między innymi o tym, czy rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Co o tym sądzicie?
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Sony Fodera, Think About Us. Będzie też prognoza pogody. Sprawdźcie, jak będzie w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Działamy.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie. Trafik.
8: Przybywa samochodów na naszych ulicach. Ciaśniej może być miejscami na Drwęckiej, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Olsztyńską oraz Grunwaldzką. Na Grunwaldzkiej uważajmy na roboty drogowe. Skrzyżowanie Mickiewicza z Olsztyńską także może być nieco ciaśniejsze. Poranek mamy chłodny i pochmurny. Na termometrach 12, maksymalnie 14 stopni, także jest chłodno, ale jest za to sucho, nie są zapowiadane opady deszczu. Możliwe, że słońce będzie wyglądać spoza tych chmur, takie są prognozy. Tymczasem Biomet cały dzień ma być dzisiaj korzystny, ciśnienie jest wysokie, więc nie przesadzajmy z kawą.
9: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
10: Coraz więcej wiadomo o dronie znalezionym wczoraj w Bałtyku. To prawdopodobnie rosyjski nowy model bezzałogowca typu Gerbera. Mógł wpaść do wody niedaleko od brzegu na wodach międzynarodowych, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
11: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby.
10: Wojsko bada teraz wyłowioną maszynę. Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na infrastrukturę krytyczną Rosji, tak oświadczył Wołodymyr Zełenski. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa o tym, że Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać ataki na elektrownie, ciepłownie i rafinerie. Prawie 40% Polaków uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. A baterie słoneczne mogą działać także pod wodą, odkryli to chińscy naukowcy. Mogłyby zasilać czujniki czy kamery.
9: A wy i tak jesteście od tego wszystkiego lepsi, bo przecież działacie tu, tam, pod wodą, nad wodą, w powietrzu i w ogóle przede wszystkim na ziemi. No to podkręcamy tempo, żeby szło wam jeszcze lepiej. Waldek Derwak, siemano, jest dziewiąta.

Tie Across i Loda Chris, Break Your Heart w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Dziś od rana mamy wtorek, no wylądowaliśmy w samym środku miesiąca dzisiaj. Tak jakoś wyszło. Dzisiaj dzień kropki, słuchajcie. Niektórzy już chcieliby postawić kropkę na D albo kropkę na końcu tego zdania, które brzmi: byłem dzisiaj w pracy, co? 12 minut po godzinie 9, to my wam tak zagramy, żeby wam się jeszcze bardziej zachciało. No, albo chociaż trochę. Jak macie takie podejście, że no, dzisiaj to dobrze byłoby mieć wolne. Sylwa Bampa w Melo.

0: Verso i Trips w Melo. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dziś mamy wtorek, 18 minut po godzinie 9. Mamy też mnóstwo waszych odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi. Były takie propozycje. A teraz przeproś ładnie kolegę. Fajne. Nie możesz mieć wszystkiego, czego chcesz. To też jest dobry tekst, nie? Do szefa.
1: Pewnie.
0: Nie musisz wszystkiego rozumieć. To też mi się podoba. Ja wiem, co ty sobie skojarzyłeś teraz. Ja wiem. Uwaga, to też jest dobre. Nie obchodzi mnie, kto zaczął. No, a wasze propozycje?
2: Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: Oho.
3: Nie dyskutuj ze mną.
0: No jasne.
4: Uspokój się, bo za chwilę ci dam powód do płaczu.
0: Co można powiedzieć dziecku, ale absolutnie nie szefowi.
5: Ale z ciebie słodziak.
6: Idź do swojego pokoju, zacznij się uczyć, a jak mi się zachce, to cię zapytam.
7: Jak się zaraz nie uspokoisz, to możesz mieć problemy. Ale cię dzisiaj babcia wystroiła.
0: Piękne to, no. I jeszcze na koniec.
8: To nie czułeś, jak ci leci?

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio i energetyczna muza, która zawsze działa na was mega dobrze od samego rana w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy już prawie w pół do dziesiątej. To co, jakaś mała przerwa na kawę? Słuchajcie, a piliście kiedyś kawę z Rihanną? Nie? No to ja załatwię za chwilę, żeby była Rihanna w Melo i Disturbia, a wy ogarnijcie temat kawy.
1: Reklama. Oszczędzania są zawsze na plusie.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: stanuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat!
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
19: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
18: No tak. 10 na 10.
20: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
21: Po reklamie.
22: Meloradio Mazury.

Chris Brown w Melo Radio. Tak dla was gramy i oprócz tej energetycznej muzy, to dołożymy wam jeszcze coś, od czego też na pewno sporo energii u was się pojawi, bo mamy szybką kasę. 200 zł do zgarnięcia. No, tylko uwaga, trzeba wbijać na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły, zaskoczcie nas czymś oryginalnym, fajnym, odjechanym. Na co przepuścicie te pieniądze? Dostaniecie je tak od ręki, jak już do was zadzwonimy i pomysł się spodoba, no to szansa na to, żeby go zrealizować. Tylko co to takiego jest, co chodzi wam po głowie i co moglibyście dzięki tej szybkiej kasie ogarnąć, co? Wchodźcie na meloradio.pl, dołączajcie do tej zabawy, no i zgarniajcie szybką kasę od Meloradia. 200 zł czekamy na was na meloradio.pl i na wasze fajne pomysły. Za 17:10.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Ale mega klimatyczny numer, co? I fajnie buja, dobra, nie pytajcie, już mówię, to Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i Marie Fraes. No i na ten numer możecie też głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radio, także wbijajcie na meloradio.pl.
1: A już o 10 zagramy
0: Bibi Rexha i David Guetta w Melo. No i jasne, że będzie Adi też już za chwilę. Przywita was w Melo Radio, a my słyszymy się jutro. Super wtorku, Waldek Darłak, cześć, hej!

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseja.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
16: Hot doga poproszę!
15: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy? I najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie.

0: Dolina Cierpliwości przyda nam się na Mickiewicza, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Olsztyńską. Skrzyżowanie z Nową Olsztyńskiej i Drwęckiej także może nasporzyć nam nieco trudności. Tymczasem do końca dnia pogoda nie powinna płatać figla kierowcom, nie są zapowiadane żadne opady. Dwadzieścia stopni, tyle zobaczymy maksymalnie na naszych termometrach. To temperatura, która ma się pojawić na nich po południu. Teraz tymczasem mamy około 16, także powoli podnosi się ta temperatura i będzie coraz cieplej. Wiatr mamy dzisiaj dosyć średni, ale raczej nie przyniesie nam wychłodzenia, a synoptycy nie zapowiadają deszczu.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. Krajowa 16 zostanie rozbudowana do drogi ekspresowej. Wydano właśnie pozwolenie w tej sprawie. Dzięki temu odcinek między Olsztynem a Barczewem będzie bardziej komfortowy dla kierowców. Będą też 3 nowe węzły drogowe. Nie zapomnimy o środowisku, mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Inwestycje uwzględnią rozwiązania ograniczające jej wpływ na otoczenie. Powstaną przejścia dla zwierząt oraz urządzenia ochrony środowiska. Dodatkowo przewidziano ponowne wykorzystanie części materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącej na wierzchni, w tym destruktu asfaltowego.
0: Wartość inwestycji to ponad 500 milionów złotych. Teraz problemy miejskiej pływalni w Ostródzie. Z użytku wyłączono basen rekreacyjny. Powodem jest przekroczenie norm mikrobiologicznych wody. Płukanie instalacji i ponowne badania mają potrwać do końca tygodnia. Julia Sawczuk i Julia Szarmach stanęły na podium Grand Prix Warmii i Mazur w tenisie stołowym. To pierwsze w tym sezonie zawody wojewódzkie. Dobrze spisali się zawodnicy Ostrudzianki Ostróda, zdobywając 8 medali.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Mieszkańcy województwa lubelskiego niemal codziennie dostają alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W takich sytuacjach trzeba postępować zgodnie z komunikatem, a kiedy słyszymy alarm, trzeba szukać schronienia. Nie zawsze jest to schron, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Czasami będzie to garaż podziemny, piwnica, a w przypadku mieszkań po prostu miejsce, w którym nie ma okien.
3: Mieszkańcy dokładnie powinni zapoznać się też z poradnikiem bezpieczeństwa. Teraz Norwegia, koncern Equinor został zgłoszony na policję. To za naruszanie praw pracowników. Padł rekord przywozu węgla do Polski. Import wzrósł o 168%. Dane podała Agencja Rozwoju Przemysłu. 5 polskich klubów piłkarskich zarobiło już 12,6 miliona euro w europejskich pucharach, ale tylko Lech i Jagiellonia grają dalej.
5: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my już gramy. To wiecie, zaczynamy, walczymy z wtorkiem jak zawsze i to będzie walka wygrana. Bibi Rexha, Sad Girls, to na początek, siemanko.

Liwka, Poza Tobą Nic, czyli no nie skłamie Was mówiąc, że jedna z ostatnich ulubionych piosenek u mnie. Naprawdę świetnie się tego słucha, szczególnie wieczorem na spacerze. No właśnie, a teraz pogadajmy, co słychać u tej fantastycznej dziewczyny. Widziałem, że doskonale bawiła się z Wami na Great September, także w ogóle rewelacja, że mieliście okazję tam być razem z nią, ale widzę, że pani Liwka też obwieściła w swoich mediach społecznościowych, że idzie na urlop, czas trochę odpocząć, podziękowała za cały letni sezon koncertowy. Też miałem okazję jej posłuchać m.in. na scenie z Taco Hemingwayem, także no, było naprawdę fajnie. Liwka, odpoczywaj i wracaj, bo czekamy na Ciebie. A tymczasem Nicki Minaj i Starships, mam nadzieję, że to kojarzycie, bo to bardzo dużo pozytywnej energii.

0: Robin Schulz i Take It Slow w Meloradio. Robina Schulza znamy, uwielbiamy, bardzo szanujemy. No nie bez powodu, bo przecież ten jego mość pojawił się niejednokrotnie w dobrym Melo i będzie do usłyszenia też w trakcie tego weekendu, także bądźcie czujni. A z tym Take It Slow to facet ma rację, weźcie sobie to trochę do serducha. Muzycznie za chwilę coś dla osób, które lubują się w serialu Dom z Papieru, My Life's Going On, Burak Jeter. To jedyny Burak, którego szanuję w sumie.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Koniec wakacji, ech. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Citroen.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
22: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
23: Po reklamie.

Dims Bambi, lecę, bo chcę. No my też lecimy w stronę weekendu, mam nadzieję. Słuchajcie Meloradia i też szybkie przypomnienie dla osób, które potrzebują coś takiego miłego zrobić dla siebie, ale akurat może brakuje hajsu. Słuchajcie, jest, pogadajmy szczerze, dobra rada od wujka Adriana. Mamy szybką kasę, mamy 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie, a jedyne co powinniście zrobić, to się po to zgłosić. A możecie to zrobić na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, tam piszcie, na to chcecie to wydać. Im bardziej kreatywne pomysły, tym lepsze. To Biro Meo, Fly High, no to odlot.

0: Armin van Buuren, Everlasting i podkręcanie tempa w najmocniejszym wymiarze, czyli coś, co potrzebujecie i coś, co lubicie najbardziej. A my zbliżamy się powoli do godziny 11, co oznacza, że dowiemy się co nowego o tym, co w kraju i na świecie. Powiemy też trochę o pogodzie, także bądźcie blisko, same ważne info.
1: A już o 11 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Chyba nie muszę tego mówić, ale tylko przypomnę, że to przecież sampler Rihanny, także fajnie, że Eli Oaks schwycił za coś, co wszyscy kochamy i uwielbiamy, ale w jego aranżacji brzmi to znacznie lepiej.

0: Ceny 5, 96, 4 albo 89, 4 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: tempo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: O reklamie.

0: Dziś do końca dnia ma się utrzymywać umiarkowane zachmurzenie nad naszym miastem. Słońce powinno gdzieś tam się przebijać na niebie, ale co najważniejsze, nie są zapowiadane opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 20 stopni. Wieczorem z kolei temperatura spadnie do około 14 stopni, ale nie są zapowiadane opady deszczu. I tak ma być aż do rana.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. Szkolne budżety obywatelskie rozstrzygnięte. Uczniowie ostruckich podstawówek zdecydowali, na co wydadzą 2000 zł z tegorocznej puli. Wygrały małe inwestycje w rozrywkę, mówi zastępczyni burmistrza Jolanta Gadomska.
2: Szkoła podstawowa numer 1 robi takie chille parapetowe, na takie miejsce, żeby można było usiąść, porozmawiać, nie wiem, poczytać książkę. 3 z naszych jednostek wyposażone zostaną w urządzenia do waty cukrowej i popcornu.
0: W przyszłym roku urzędnicy zapowiadają zwiększenie kwoty szkolnych budżetów obywatelskich. Do końca października potrwają prace przy budowie nowego parkingu w Ostródzie. To przy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Powstanie plac na 29 miejsc parkingowych. Miejsce, w którym mieszkał Mikołaj Kopernik, przejdzie gruntowny remont. Mowa o olsztyńskim zamku, gdzie słynny astronom przebywał na początku XV wieku. Remont najstarszego zabytku Olsztyna potrwa 3 lata. Po remoncie nie tylko zwiększy się dostępność zamku dla osób z niepełnosprawnościami, przybędą też kolejne przestrzenie wystawiennicze.
3: Już prawie 11:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Ceny paliw coraz wyżej, ropa na światowych rynkach idzie w górę. Prognozy są dalekie od optymistycznych, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Przełamaniem 8 i 9 zł za litr jeszcze w tym tygodniu.
3: Paliwo po 10 zł za litr to prawdopodobny scenariusz. Służby wyeliminowały zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. To najnowszy komunikat żandarmerii w sprawie drona zabezpieczonego w Bałtyku przez wojsko. Maszyna została znaleziona w morzu wczoraj. Nagrody Emmy rozdane. Wielcy wygrani to twórcy Wdowiej Zatoki. Serial uhonorowano 14 nagrodami, ale najlepszym serialem dramatycznym drugi rok z rzędu okazał się The Pitt. Magdalena Frech awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju w Guadalajarze. Pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4.
5: Siemanko, godzina 11:00 na zegarach. Fajnie, że jesteście, no bo jesteśmy tutaj razem i walczymy z tym, żeby szybciej pojawił się weekend. Ja jestem Adi i jestem też z wami do 14:00. Zaczynamy od tego, co obiecałem, że będzie. Eli Ox, Breaking Dishes, bo kiedy inni gadają, my już gramy.

Axwell, Whatever Tears You On w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo we wtorek. A dzisiaj kalendarz świąt nietypowych znowu chce nas zaskoczyć i to bardzo dobrze, bo to się w sumie przyda. 15 września, dzień olewania systemu. Jak to obchodzić? Wydaje mi się, że akurat interpretacja jest tutaj dowolna, ale nie żebym namawiał do złego, ale tak trochę olać rzeczy w robocie, to myślę, że nawet na zdrowie by człowiekowi wyszło. Oczywiście uważajcie z tym, żebyście nie zostali złapani, ale też wrzućcie trochę generalnie na luz. Tak jak Ray Dalton, to jest facet, który na co dzień bez przerwy chodzi w dresach.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Griffin i World Away specjalnie dla osób, które marzą o podróży. Być może właśnie widzicie to, jak pięknie podróżujecie. Po Hiszpanii, może jakiejś Portugalii, cokolwiek to jest. Nie uciekajcie z tej fantazji. No bo my muzycznie też podróżujemy po całym świecie. Będzie za chwilę pan, którego bardzo, ale to bardzo dobrze znamy między innymi z tej amerykańskiej sceny. No będzie między innymi też Alok, będą Galantis, będzie Alan Walker, czyli tak naprawdę Robert Lewandowski. Słuchacie Freak Fightów, więc wiecie, o co chodzi.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseya.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie.

Galantis No Money. Spokojnie, ja mam na to sposób. Słuchajcie Meloradia, czyli najgorętszego brzmienia w całym kraju, a może i na całym świecie. I właśnie odnośnie tego tytułu No Money, to tylko przypomnę. Ziomki, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Działajcie, wbijajcie od razu na meloradio.pl, bo ta kasa dzisiaj zostanie rozdana komuś z was. I im szybciej to zrobicie, tym tak naprawdę lepiej dla was. 200, a nawet 500 złotych. Meloradio.pl, do dzieła. Już teraz Alan Walker razem z fantastyczną Ava Max. Tak, była moim crushem. Fate, już teraz.

0: No i to jest brzmienie prosto z Niemiec. Neptunika, What If? No właśnie, co jeśli? Podobny tytuł ma też Wiktoria Kida przecież, który gramy na antenie Melo Radia, także się fajnie złożyło. A o tym, co dokładnie w newsach, usłyszycie już za chwilę. Będziemy też informować, co w pogodzie, bo co by nie było, jesień idzie i warto wiedzieć, jak się ubrać.
1: A już o 12 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Nie żebym lubił ogień, ale ten muzyczny nawet, powiem szczerze, mi odpowiada i tego podkręcania tempa będziecie mieli znacznie więcej już po 12.

0: do końca dnia parasole nie powinny być nam potrzebne, nie są zapowiadane opady deszczu, biometr mamy korzystny, a ciśnienie jest wysokie i może zacząć spadać pod wieczór. A na termometrach po południu 20 stopni, a pod wieczór 14. Także wrócimy do punktu wyjściowego z poranka. Noc również zapowiadana jest na suchą, ale dosyć chłodną.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. Droga ekspresowa S16 Olsztyn Wschód-Barczewo coraz bliżej realizacji. Wojewoda warmińsko-mazurski wydał pozwolenie na jej budowę. O szczegółach inwestycji powie Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Ubudowane zostaną także trzy węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.
0: Prace potrwają około 2 lat. Teraz kolizja na śluzie Mała Ruś. Ponad promil alkoholu w organizmie miała 40-latka, która w Międzylesiu uderzyła samochodem w barierę ochronną mostu. Przednia część wozu zawisła częściowo nad kanałem łączącym jeziora Pałzeńskie i Szeląg Wielki. Kobieta straciła prawo jazdy i odpowie przed sądem. Miejskie dyktando, zawody wędkarskie czy wycieczki po mieście to tylko część atrakcji związanych z ostrudologią, inicjatywą promującą nasze miasto. Wszystko zamknie Parada Smoków.
3: Mamy prawie południe, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Po rosyjskich atakach dronowych przy polskiej granicy Polska liczy na odpowiedź NATO. Nasz kraj może wnioskować na przykład o pilne konsultacje. To też moment, by oczekiwać od sojuszników konkretów, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
4: Czas najwyższy, żeby sojusz zareagował konkretną odpowiedzią na te działania prowokacyjne.
3: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówił z kolei, że odpowiedzią będzie jeszcze większe wsparcie dla Ukrainy. Inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%, to dane GUS. W lipcu wynosiła 3%. Pentagon przyznał, że Stany Zjednoczone rozmieściły broń w kosmosie, ma znajdować się na orbicie okołoziemskiej. Liczba stulatków w Japonii po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy. To już 56. rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost tej grupy wiekowej.
5: Eluwina, siemano, jest 12:00, ja jestem Adi i mówię wszystkim bardzo serdeczne siemanko, no bo trzeba, wiecie, współpracować. Ja wiem, że wam się nie chce, mi też się nie chce, ale piękne jest to, że wspólnymi siłami można więcej. Także razem świat zdobędziemy. Shimza, fire, fire, kiedy inni gadają, no już gramy.

Dila Yokes i Reasons w Meloradiu. Każdy ma swoje powody do tego, by na przykład wejść na Instagrama Meloradia. No właśnie, mówię o tym też dlatego, że na pewno pamiętacie, byliśmy na tegorocznym Tomorrowland. Nie, że się flexujemy, ale trochę też. Ila Yokesa tam też znajdziecie. Opowiadał między innymi o tym, co u niego. Także wpadajcie, zobaczymy też między innymi, jak idzie mu wypowiadanie naszego słynnego hasła "Podkręcamy tempo". To wszystko do zobaczenia. Może być tak, że zrobicie duże oczy, ale za to odpowiada już Smolasty.

Kygo i Take Me Back w remiksie Robina Schulza i to się nazywa piękna współpraca, która owocuje. No tym, że chłopaki na pewno spotkają się jeszcze raz, by zrobić coś muzycznie. Może uda się, że spotkamy ich na jednej scenie. Wiecie, to byłoby piękne przeżycie, także trzymamy za to mocno kciuki. Jak będę coś wiedział, oczywiście, że dam wam znać. A w tej godzinie wujek z soku i pogwarzymy, czyli coś, w czym się zakochałem ostatnio.

0: Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Zamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: odkręcamy tempo.
1: Siedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

Chris Brown, Benny Benassi i Beautiful People. I to z dedykacją dla was, bo wy wszyscy jesteście piękni. Piękny jest też łoś Emil, który trochę nawywija. Słuchajcie, czytam o przypadku, który miał miejsce na warszawskim dworcu centralnym. Tam pojawił się na torach dosyć nietypowy gość i właśnie już wiecie, że jest to wspomniany łoś Emil, który no wtargnął na tory, ale całe szczęście nic się tam nie wydarzyło. Co prawda no z tej sytuacji wyniknęły spore utrudnienia w ruchu, ale najważniejsze, że zwierzę zostało bezpieczne. I to jest moim zdaniem łoś super ktoś i proszę się na niego nie denerwować. Facet po prostu zgubił drogę do domu. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz. We'll be right back.

0: Criss Cross, Amsterdam i My Oh My w Meloradio, tak? Podkręcamy tempo. No ciekawy jestem, ile osób z was było w stanie sobie przypomnieć oryginał. No ja jestem już tak stary, że pamiętam i nawet powiem wam, że zakręciła łezka w oku z powodu nostalgii.
1: A już od 13 zagramy
0: Topic Becky G, Sorry Papi. Z tego numeru też się nie mogę uwolnić, ale tylko przypomnę, że możecie na niego głosować w ramach 30 Meloradia. Zróbcie to, bo kolejne notowanie w piątek po 18.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetencję, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
7: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Europoseł Grzegorz Braun traci immunitet. Zdecydował o tym Parlament Europejski. Polska zyska nowoczesną linię łączącą Białystok z Ełkiem. No i to będzie trochę kosztować, bo 5 miliardów złotych. Taki rekordowy kontrakt podpisano na kolei. Młodzi nie szukają na sklepowych półkach polskiego jedzenia. Dlaczego? Mówi pomysłodawczyni kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.
8: Dla młodych dużą barierą jest cena. Wskazuje ją ponad 4 na 10 badanych. Znaczenie mają również dostępność polskich i lokalnych produktów oraz ich czytelne oznaczenie.
7: 45% pytanych sięga po polskie produkty. Szykuje się serialowy hit. Jutro premiera Lalki. O tej ekranizacji książki Bolesława Prusa pisze m.in. New York Times.
9: Siemanko! 13 na zegarach. Witam serdecznie, witajcie na pokładzie, siadajcie wygodnie, bo my tu musimy grać i to bardzo mocno. Topic Becky G, Sorry Papi, kiedy inni gadają, my już gramy. Wiadomo.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad. I to jest bardzo poetycki tytuł. Nawet trochę bym powiedział, że filozoficzny. Czy można się do tego tytułu odnieść na maturze? Oczywiście, że tak, bo to jest tekst kultury. Jak pani od Polaka wam powie, że nie, to jest w całkowitym błędzie. Ale teraz nie o tym, bo Swedish House Mafia, widziałem, że mają bardzo ambitne plany na 2027 rok. Jakieś gigantyczne wydarzenie. Na razie wszystko jest owiane tajemnicą. Wiemy, że będzie to miało miejsce w Europie. O co dokładnie chodzi? Nie wiem, ale bardzo chcę się dowiedzieć. Dlatego jak coś będę wiedział, możecie być pewni, że usłyszycie o tym na antenie Meloradia. A teraz na Fallen Rockstone.

0: Say Something. No powiedz coś, to Sonny Fodera, z którym się zakumplowaliśmy jeszcze lepiej podczas Sunrise Festival. Wspominamy tę imprezę naprawdę dobrze, bo była piękna pogoda, genialna atmosfera, no i najlepsi ludzie na świecie, czyli słuchacze Meloradia. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że mogliśmy was tam złapać. A w tej godzinie jeszcze a propos łapania, Catch Blank & Jones, tu Meloradio.
1: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Citroen.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Mark and Jones i Catch, łapcie okazję, póki możecie. No bo czy nie jest okazją fakt, że macie do zdobycia 200, a nawet 500 złotych? Ludzie, wiecie co, aż się rozsiądę trochę wygodnie. Porozmawiajmy konkretnie o biznesie, o interesach. 200, a nawet 500 złotych jedynie za to, że napiszecie, na co chcielibyście to wydać. No. Czy to nie jest uczciwe? Wiecie, w Ojcu Chrzestnym oni tam poruszali różne wątki, ale to jest prostsze, to jest łatwiejsze. Tu nie ma ślubu córki, tu po prostu trzeba wejść na stronę internetową, napisać i zgarniacie. 200 albo nawet 500 złotych. Na co chcecie? Może być nawet na karnawał. Gipsy PZ już teraz.

0: Thomas Gray, jego Heaven w Meloradio, to jest mój ziomek od pompeczek. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się złapiemy. No, powoli się zbliża godzina 14. Mikołaj Kujawiński w studiu, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Gdzie masz igę?
1: Ja wiesz co, nie wiem.
0: Czy myślisz, że znowu poszła robić macze?
1: Być może, chociaż mam nadzieję, że nie, bo wiesz, nowe studio, nowe dywany.
0: Wszystko wokół.
1: Nie można nic wylać.
0: Lepiej uważać. Mhm. Dziękuję pięknie za dzisiaj.
2: A już o 14 zagramy
0: Tobi Romeo i Fly High. To tym zaczniecie. Stary, obiecaj mi jedno.
1: No.
0: Nie wpuszczaj jej z tą maczą tutaj.
1: Dobra, zamknę drzwi. Będę trzymał z drugiej strony, żeby nie weszła.
0: Dzięki, na razie.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
4: Po Wichajster do Refixa.
5: Po kardigan do Sinseja.
4: Po noże do Aldi.
5: Po ręczniki do Stelli.
4: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
5: I narożnik do salonu Umebluje.
4: Nieważne po co.
5: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszamy.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
11: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
12: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
13: Przywrócono pełny ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych. To tam w środę doszło do wypadku na przejeździe kolejowym. Dwa niewybuchy jeszcze z czasów II wojny światowej znaleziono w Brzezińce koło Oświęcimia. Pociskami zajęli się saperzy. Polacy są przeciążeni pracą, tak uważa 40% pytanych. Firmę, która stwarza atmosferę presji, da się wyłapać już na etapie rekrutacji, mówi Michał Piernik z Grafton Recruitment.
14: Rekruter nie potrafi jasno określić zakresu zadań, stanowisko brzmi jak wszystko i nic. Czy też narracja samego menadżera o pracy, w której się podkreśla tempo, ambicje, odporność na stres czy dynamiczne środowisko.
13: Najwięcej przemęczonych jest w grupie 45+. Około 5000 uczestników Igrzysk Azjatyckich zamieszka na statku. Powód? Brak wioski olimpijskiej.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: I mamy wtorek. Słuchajcie, jechałam komunikacją miejską do pracy.
2: No i co tam ci się przydarzyło, bo ty zawsze masz jakieś przygody w autobusach.
1: Jeżeli jecie, to przestańcie. Pan obok mnie obcinał paznokcie, nie wiem dlaczego.
2: Ale u nóg czy u rąk?
1: Na szczęście u rąk.
2: No wiesz, różnie bywa, nie? Chociaż faktycznie sezon letni się skończył, sandały poszły w odstawkę. My już wszyscy ciągamy nosamy. O właśnie, w ten
1: o, tak.
2: Także co, no życzymy wam zdrowia.
3: Zdrowia! Jeszcze raz zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze.
1: O, pięknie powiedziałeś, tak.
2: Tak jest. A wiesz co Iza powiedziała o sprzątaniu?
1: Że bardzo lubi to robić?
2: Nie, ale to sprawdzimy na pewno w tej godzinie.

0: Shadows of the Night w Melo Radio. Ja chyba odnalazłam swoją siostrę bliźniaczkę, tak
1: wiesz,
0: mi się coś wydaje.
1: Że ja chyba też. Przynajmniej w tej jednej kwestii się zgadzamy. Chodzi o sprzątanie, drodzy państwo, o sprzątanie.
0: Nikt chyba nie lubi tego robić.
1: Tak, i Iza Kuna powiedziała, że też nie lubi sprzątać, a dlaczego? Oto są argumenty.
2: No nie mam siły, bo ja nie lubię i bo chyba też nie umiem.
0: I tyle.
1: Rel.
0: No nie umiem sprzątać.
1: Ja też tak zawsze mówię. Nie chce mi się.
0: Nie umiem.
1: Nie lubię. Nie umiem. Zresztą ja mieszkam sam, nie? To komu to przeszkadza?

0: Uwielbiam twojego chłopaka.
1: O, jest to mega kochane, przekażę mu. Fajnie, że jest tak wesoło u nas w studiu radiowym, o to chodzi.
0: Tak jest, jest wesoło i wesoło też jest na rynku w ogóle dóbr konsumenckich.
1: Wiem.
0: No moim zdaniem jest wesoło, bo ja na przykład mam Abibasy dzisiaj.
1: Podróbki?
0: Tak, i się fuczim, spryskałem.
1: Dramat, słuchajcie, mnie boli serce. Ja mam może taki statement...
0: Taki bogacki, nowo
1: nie,
0: bogacki,
1: no nie o to chodzi, uważam, warszawski. Że jeżeli cię nie stać, to nie kupuj.
0: No Iga, mógłbym ci powiedzieć dokładnie to samo. A i tak by się skończyło, dobrze wiemy jak. No właśnie, bo Polacy podobno rok do roku kupują coraz więcej podróbek.
1: No i po co? Jest tyle tanich, fajnych firm.
0: Jest, ale z drugiej strony, ja powiem tak. Posiadam słuchawki, które są chińskim klonem słuchawek znanych i bardzo drogich.
1: Z jabłuszkiem.
0: Kosztowały bardzo niewiele, a grają dokładnie tak samo. Moja teoria jest taka, że one wszystkie powstają w jednej fabryce.
1: Ale okej. Taka podróbka jest w porządku, ale jeżeli...
0: No ale to w takim razie jak rozróżnić? No to może ludzie tacy...
1: Ale bo mi chodzi o takie podróbki, na przykład jak masz znane torebki i ktoś robi podróbki.
0: Nie, wiesz, ja nie mówię o takich podróbkach, jak
1: chamskich
0: się kiedyś na stadionie dziesięciolecia kupowało.
1: No to nie jest dobre.
0: Po prostu takie, co wychodzą z chińskiej fabryki, produkującej dokładnie to samo, tylko, że wiesz, ograniczona
1: ale
0: jest
1: podróż. Czy to jest podróbka? To jest po prostu inna wersja.
0: No tak, troszkę nielegalna, ale działająca tak samo, więc w sumie po co przepłacać? Dajcie znać może, czy korzystacie, nie? Z jakichś podróbek na WhatsAppie Meloradia.
1: Dobra, czekamy.

0: Oryginalny numer od Lost Frequencies, Marie Flores, Paraíso. A wracając tak jeszcze na chwilę do podróbek, Karol napisał, że ma na stanie gadki Galvina Paina z bazaru właśnie.
1: Były tanie, ciekawe czy wygodne.
0: Ale o bieliźnie też jeszcze w tej godzinie porozmawiamy.
1: I o Rianie.
0: Yeah.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: także online. Od 30 lat!
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: O reklamie. Meloradio Mazury.

0: I found you w Melo Radio. Słuchajcie, społeczeństwo jest podzielone, bo jest taka reklama w internecie.
1: No.
0: Rihanna rzekomo wywiesiła wielkie majtki w Nowym Jorku, żeby zareklamować.
1: Też, tak, tak, mają rzucać taki cień na drogę, na ulicę.
0: Tak, i to jest reklama jej marki, ale żaden mieszkaniec Nowego Jorku tego nie widział, więc być może jest to wygenerowane w AI.
1: No dobrze, no to jak ktoś jest w Nowym Jorku, to poprosimy o zdjęcia majtek Rihanny. Ty, poczekaj, Didi do mnie pisze, co jest grane.
0: Uważaj na ASAPa.

0: wiosna.
1: Jak to wiosna?
0: Chciałabym bardzo. No, o wiośnie będzie w newsach.
2: Ja wiem, że jest jesień.
0: Ale o wiosnie w Polsce. Tak, idzie wiosna.
1: No to są bardzo dobre informacje na dzisiaj.
3: A już o 15 zagramy
1: Magnetic The Bauza.
2: I u nas też czuć wiosnę na antenie Meloradia. Ten numer punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
2: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM.
9: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
10: Ula Harczarek, on the mic. Pijany 17-latek jechał na hulajnodze i prawie potrącił policjantów. To historia z Zielonej Góry, mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej.
11: Młody chłopak poruszał się po deptaku ze zbyt dużą prędkością. Nie zwracał uwagi w ogóle na osoby piesze, nie zachowywał należytej ostrożności.
10: Miał 1,5 promila alkoholu. Wulkan Etna wciąż nie śpi, dlatego lotnisko w Katanii na Sycylii będzie zamknięte dziś do godziny 22. Port radzi, by sprawdzić status swojego lotu. Miliarder Bill Gates nie pozostawia złudzeń. Jak mówi, żaden rząd nie jest gotowy na zmiany, jakie wprowadzi sztuczna inteligencja. Do niedawna podchodził do niej optymistycznie. Na progu jesieni ponownie zakwitły magnolie i pierwiosnki. Tak jest w Łodzi, a to wszystko przez pogodę, która bardziej przypomina wiosnę.
12: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Zapraszamy Was z Mikołajem do Hiszpanii.
9: Tak jest, tam... No dzieje się. Dzieją się rzeczy
12: gorąco.
9: Niestworzone.
12: Iga Mikołaj, hej.

0: Dzisiaj Nicole, to kolor z Meloradio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A Anna Lewandowska to jest nasz crush. Zarówno mój, jak i Mikołaja. My uwielbiamy Anię Lewandowską za jej...
0: Ja bardziej Roberta, no ale okej, mów dalej.
1: Za jej całokształt i Anka Lewandowska, słuchajcie, bo teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych właśnie z Robertem, pojechała do Barcelony, do Hiszpanii odwiedzić znajomych, bo się stęskniła.
0: I tak se poleciała do Barcelony?
1: Sama.
0: Sama poleciała i co? I teraz Robert został z dziećmi i on będzie teraz płakał, że musi dzieci kąpać albo coś takiego, nie?
1: Ale ona musiała odwiedzić Alvaro.
0: A racja, no tak.
1: No spokojnie, trzeba dzielić uwagę.
0: No nic, do dobrej pogody życzymy.

0: Kupiłaś sobie mikrofon.
1: Komputerem, przepraszam. To w ogóle było mega dziwne. Nasz wydawca znalazł bardzo dziwny artykuł, z którym się zupełnie nie zgadzam. Mianowicie, nie powinno się analizować związków z czatem GPT, bo podobno ten czat mówi ci to, co ty chcesz usłyszeć.
0: To ten, co wkręcał ostatnio typowi, że jest Jezusem i się tam skończyło prawie tragedią. Mówimy o tym samym, tak?
1: Mówimy o tym samym, natomiast niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie analizował swojego związku z czatem GPT.
0: To dawaj jakiś kamień. Leży tu jakiś?
1: Nie, nie ma żadnego
0: kamienia. Masz szczęście, że nie ma.
1: Bym już jutro do pracy nie przyszła prawdopodobnie. Nie, no słuchajcie, no mi się zdarza czasami analizować swój związek.
0: No, ale to jest, to nie myśli, to jest takie, wiesz...
1: Ale świetne porady mi daje.
0: No, ale to ona ci nie daje porad takich, wiesz, obiektywnych, tylko ci pisze to, co chcesz usłyszeć.
1: Nie, na przykład ostatnio mi czat napisał tak, nie przejmuj się, idź na zakupy, rozładuj emocje.
0: No tak, wydaj wszystkie pieniądze, nie?
1: Działa, działa, jest mi lepiej. To.

0: David Guetta. Justin Bieber.
1: No nie można tak Justina pozostawić.
0: To you w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, nasz wydawca...
1: O!

0: All of my love w Meloradio. Słuchacie Freak Fightu, a my chyba się hajtniemy, Mikołaj, wiesz?
1: Ale to są drogie rzeczy, zwłaszcza jak chcesz, żeby na twoim weselu zagrał ktoś taki, no nie wiem, taki, wiesz, taki najlepszy w Polsce.
0: No ja chcę bardzo.
1: No to sprawdzimy, ile trzeba zapłacić Zenkowi.

0: promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: O reklamie.

0: BFF, ja Mikołaju szukam sukni ślubnej. Salę już znalazłam dla nas. To teraz tylko wykonawca.
1: No to Zenek może.
0: Wiesz, spoko, fajnie.
1: No taki taki przyjemny gościu i nie bierze jakoś dużo. Za jedną piosenkę raptem 35 tysięcy.
0: Za jedną piosenkę 35 tysięcy złotych?
1: No tak, no bo jak chcesz, żeby zagrał dwie, to już będzie 50.
0: Mnie nie stać. Ty stawiasz?
1: Mogę ci zaśpiewać. Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
0: Zrywam zaręczyny, zrywam.

0: Neptunica. What if? Tak podkręcamy tempo właśnie w Melo Radiu, a tutaj zacytuję taki polski klasyk. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Brad Gensa. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie.
1: Świetnie, że o tym mówisz, bo w newsach będzie o breakdance'ie.
0: I będzie ich więcej niż pięciu.
2: A już o 16 zagramy!
0: I like Marlon Hofstadt i South Star.
1: Ale podkręcimy tempo punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już gramy.

0: Hit Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Sprawdzamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz, tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
15: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
0: O reklamie.
16: Autopromocja.
17: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
18: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
19: Od rana dużo pozytywnej energii.
20: I jeszcze fajniejszą muzę.
19: Świeże trendy prosto z sieci.
21: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
19: Od poniedziałku do piątku.
20: Już od 6:30.
21: Podkręcamy tempo.
19: Waldek Darłak.
21: Marcin Sikora.
19: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: na Mazurach.
1: Ewa Cecuda. Dziś mamy dla Was dwie propozycje wzięcia aktywnego udziału w wydarzeniu kulturalnym. Stawi Guda on Stage to wydarzenie dla wszystkich, którzy swoją inspiracją chcą zarażać innych. Jeśli czujecie takie powołanie, możecie zgłosić się do Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Trwa nabór zgłoszeń, a ogłoszenie wyników będzie w przyszły piątek. Stawiguda on Stage zagości 14 października. A jeśli lubicie śpiewać, to Morąski Dom Kultury organizuje Wojewódzki Festiwal Piosenki Angielskiej 29 września. Cały czas możecie nadsyłać swoje propozycje. W obu przypadkach macie na to czas do końca tego tygodnia. Powodzenia! Teraz coś spokojniejszego. Wystawę obrazów i rysunków Drogą po horyzont możecie oglądać w Galerii Amfiteatru w Ostródzie. Wystawa jest dostępna na życzenie w godzinach pracy Centrum Kultury do przyszłego piątku.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Mają być ostrzejsze kary dla łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle.
4: To odpowiedź na katastrofę kolejową pod Radomiem. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Zawratowej Turni. Turysta spadł z dużej wysokości. Szczegóły ustalają ratownicy. ABW apeluje, zgłaszajcie służbom nietypowe sytuacje w pobliżu strategicznych obiektów. To może być na przykład latający dron. 25 Polaków wystąpi na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich wśród kategorii na przykład breakdance. Start 31 października.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i Gaduziuk Mikołaj Kujawiński i będzie też incydent kałowy.
3: Tak, ale tym razem nie na basenie, o dziwo.
2: Szok.
3: No i niedowierzanie.

0: To już taki klasyk. Hi-Fi Superstar w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Powiem wam, że chciałabym mieć tyle samozaparcia, co Joanna Wietrzyk w zawodach Hyrux w Pekinie.
1: Tak, Joanna Wietrzyk to jest Australijka o polskich korzeniach i występowała na Hyroxie w Pekinie. Hyrox to jest taki sport, który na przykład uprawia Anna Lewandowska.

0: David Guetta, Never Going Home Tonight w Meloradiu. Słuchajcie, jest kolejna drama w internecie, tym razem za sprawą Rudzielca, znanego piosenkarza Ed Sheeran kontra Macklemore. Macklemore to też jest taki piosenkarz, który miał supportować Eda Sheerana podczas koncertu, ale już tego nie robi, nie będzie robił, ponieważ Ed Sheeran powiedział nie.
1: A dlaczego tak powiedział, Iga?
0: No bo dlaczego Macklemore powiedział Free Palestine, Ed Sheeran uznał, że no nie. Nie zgadza się z tym twierdzeniem najwyraźniej.
1: Nie zgadza się, żeby na przykład tam nie zabijali dzieci w tej Palestynie, tak? Dobrze.
0: Tego teoretycznie nie powiedział, natomiast internet uznał, że Ed Sheeran przegiął, stracił 500 tysięcy followersów na Instagramie.
1: Wiesz co, no jakby temat też jest troszkę głębszy, bo tam Macklemore wydał całe oświadczenie na Instagramie, tak, gdzie właśnie opowiadał, że, bo tam Pink też podobno miała z nim jakiś problem, chciała go skancelować, ale szybko usunęła swój post. Ciekawe dlaczego. No i powiedział, że no przecież Ed Sheeran i Pink, to nikt tutaj nie jest ofiarą, oni są bogaci i zdrowi i wracają potem do swoich willi z basenami, nie? Więc...
0: Ja tylko chciałam powiedzieć, że no to jest rudy człowiek, czego się spodziewać?
1: No tak. No poszło, umówmy się, o pieniądze, bo tam wszedł jakiś właściciel stadionu i powiedział, nie, pan Macklemore tu nie gra, bo mi się nie podoba, co on mówi.
0: A za co ty byś mnie skancelował, Mikołaj?
1: W sumie za nic. Ja jestem przeciwny kancelowaniu.

0: Take Me Back. Kygo i Max McNown, a na zegarach mamy punktualnie 16:28 i 18 sekund.
1: Wow, zaimponowałeś mi, że umiesz tak bardzo w liczby. To tak jak z Colim, on musi umieć świetnie w cyferki.
0: No, tylko chyba niedobrze je odczytuje na zegarku.
1: O tym pogadamy.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
22: Swoją

0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Ja to chyba muszę z Kolima do swojej własnej piersi przytulić.
1: Czemu?
0: No bo on się nie wyrabia, no jest zmęczony, takie mordercze tempo ma tych koncertów.
1: No tak, lata między jednym a drugim helikopterem mnie się namęczy.
0: No biedny chłop, no tyle pracuje, tyle zarabia tych pieniędzy, no nie ma kiedy odpoczywać.
1: No tak, ale też nie ma kiedy na koncerty dojeżdżać, ponieważ po raz kolejny z Kolim spóźnił się na występ, 2 godziny tym razem i mówił, że po prostu były jakieś burze na Śląsku i nie doleciał dlatego.
0: Nie, bo najważniejsze jest to, jak facet kończy, nie jak zaczyna.
1: Aha. Czyli jak kończy za późno, to też jest według ciebie dobrze.
0: Muszę to przeanalizować.
1: A jak zaczyna za późno, no to też chyba źle, nie?
0: Masz rację. Wycofuję się ze wszystkiego, co powiedziałam.

0: Bardzo mi się podoba ten kawałek. Take it slow w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Czy ty jesteś fanem siatkówki, Mikołaj?
1: Właśnie tak średnio, ale być może zostanę, bo słyszałem, że ma być więcej sportu w ogóle w telewizji publicznej i ma być więcej siatkówki między innymi.
0: I tam mamy sukcesy, więc dobrze.
2: No i w newsach będzie o siatkówce, bo nasi siatkarze grają.
1: Polska górą!
3: A już o 17 zagramy
1: nasz ulubiony numer, który nazywa się Galaxy.
0: No proste. I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Tak jest, bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w...

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Teraz w MediaMarkt ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.
21: Meloradio Mazury. Co jest grane na Mazurach?
22: Ewa Cecuda. Kultura Japonii cieszy się u nas niesłabnącą popularnością. Na fali tego zainteresowania GOK w Stawigurzie przygotował fajną wystawę. To inspiracje sztuką japońską, gdzie tradycja i estetyka Dalekiego Wschodu stają się punktem wyjścia do poszukiwań twórczych uczestników wystawy. Wernisaż będzie w przyszły wtorek o 17.30, a na zwiedzanie będziemy mieli praktycznie cały miesiąc, bo ekspozycja będzie otwarta do 20 października. W piątek ulicami Ostródy przejdzie barwna parada smoków. Wydarzenie będzie dosyć wcześnie, bo startuje o 10 rano i będzie połączone z finałem tygodnia lokalnego patriotyzmu w Ostródzie. A od czwartku do niedzieli włącznie będziemy mogli wziąć udział w malowaniu muralu dla schroniska zwierząt w Ostródzie. I to już wszystko w tym wydaniu. Miłego spędzania wolnego czasu.
23: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
24: Ula Harczarek on the mic.
25: Wzmocnienie bezpieczeństwa na przejściach granicznych z Ukrainą zapowiada Ministerstwo Obrony. To po rosyjskich atakach niedaleko naszej granicy. Syreny zawyją jutro w województwach podkarpackim i lubelskim, ale spokojnie, to będą ćwiczenia. Spadła liczba ogłoszeń o pracę, tak było w sierpniu, za to przybyło ogłoszeń w branży bankowej czy nieruchomościach. Trzymajmy kciuki za naszych siatkarzy. Na Mistrzostwach Europy zagrają dziś z Ukrainą i łatwo nie będzie, ocenia nasz libero Maksymilian Graniczny.
26: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki.
25: Ten pojedynek o 18. Bieszczady będą chronić Eskulapa. To krytycznie zagrożony gatunek węża. Powstaną więc kopce rozrodcze i specjalny drewniany domek.
24: Boję się węży trochę.
23: Wąż jest bezpieczny, wystarczy go nie drażnić.
24: Może dlatego się ich boję, bo je drażnię.
23: Aha, no to przestań.
24: Nie no, żartuję, nie drażnię węża. Mam przynajmniej taką nadzieję. A dzisiaj potrzebni nam będziecie, jak zawsze po godzinie 17, bo mamy pytanie.
23: Tak jest. WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie oczywiście na meloradio.pl.

0: Co ci chorują, jak mają 36
1: Męskie przeziębienie to nie jest żart, dobrze? To nie są przelewki.
0: No to ja też tematycznie módlmy się za nasze zdrowie.
1: Co
0: Amen.
1: Mówimy? Co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Lordly w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Zasłuchałam się, przepraszam. Bardzo lubię ten kawałek.
1: Nie dziwię ci się.
0: I lubię też to, że możemy na was liczyć, drodzy słuchacze. Nasze dzisiejsze pytanie brzmiało: co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Czekamy na głosówki od was dalej.
1: Tak jest. Karolina na sam początek.
2: Zawsze mówimy masakra, ale mam katar.
0: O, kichawka taka.
1: No, dla kobiet to taka o, kichawka, ale dla nas facetów to jest sprawa życia i śmierci, prawda, Mikołaj?
3: Mózg mnie od tego smarkania boli.
1: No właśnie, boli nas mózg. I wiesz, to się może źle skończyć.
0: Nie ma nic gorszego niż mężczyzna, który ma 36,9, naprawdę.
1: Oj, dokładnie. Bo wtedy mówimy takie słowa.
4: Morwa kać!
0: O, rany!
1: To chyba chodzi o to, że morwa, taka roślina, taki krzew, kadzi.
0: A.
1: I to się jakoś tam wdychuje, nie? Wdycha, przepraszam bardzo. Ja też jestem przeziębiony, dlatego mnie mózg boli.
0: No to co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M? Czekamy na głosówki od was, WhatsApp, Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Przeziębienie na literę M, let's go!

0: Jaka sympatyczna nowość w tym Meloradiu. Wasted, tak podkręcamy tempo i gramy najlepiej w całym kraju.
1: A propos Wasted, to jak ja jestem przeziębiony, to się czuję jak w GTA, kiedy wyskakuje Wasted na ekranie właśnie.
0: Dlatego sprawdzamy, co mówić podczas przeziębienia na literkę M.
1: Aga?
2: Muszę spisać testament.
0: Ojej.
1: No ja też muszę to zrobić, rzeczywiście przydałoby się.
0: Bo ty jesteś stary, nie chory.
1: Ale wiesz, jak nie spiszesz, nie, to cała twoja kasa idzie na państwo.
0: No to szybko trup, na mnie przypisuj.
1: Lepiej się tym zainteresować. Co mówimy, gdy jesteśmy przeziębieni? Na literę M odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po Wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Mama! Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Cebulę z pire!
11: Pierogi z serem!
12: Makaron carbonara!
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: Po reklamie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryj,

0: Mockingbird to Tiesto, który kocha Polaków. Ostatnio tak mówił, że ma takie specjalne połączenie z nami.
1: My też bardzo go kochamy, bo robi świetną muzę.
0: Mam nadzieję, że jak wystąpi, to nie będzie chory, bo przeziębienie to nie jest miękka gra. Co mówimy, kiedy jesteśmy przeziębieni?
2: Zaczął się maraton męczeństwa.
1: Prawda. Tak. My coś w redakcji o tym wiemy.
3: Moja córka mówi, a to mogę zostać w domu?
1: Pytanie, czy ona mówi prawdę?
0: No właśnie, ja nigdy nie pytałem, bo zawsze można powiedzieć nie, tylko udawałem, że umieram.
4: Mówimy miodu.
5: Trzeba dać miodu.
0: Ale komu? To już niech każdy sobie sam odpowie.

0: Silva Bampa, Fit Olek, On yeah. Tonight.
1: Oluś, co mówimy, jak jesteśmy przeziębieni na literę M?
2: Matko Boska, czemu tutaj trzeba było przyjść, a nie zostać w łóżku?
1: Czy wiesz to z autopsji?
2: Nie, absolutnie. Ja jestem w ogóle nieprzeziębiony, absolutnie nie boli mnie gardło. Wszystko
0: no
2: jest okay.
0: Nie wiem, bo ja słyszałem różne tutaj, wiesz,
2: ty
0: oskarżenia.
2: Słyszałeś w ogóle różne
0: słyszałem
2: rzeczy.
0: Słyszałem oskarżenia, kto to roznosi te
1: oskarżam
0: zarazy.
1: Oskarżam cię!
2: Jak zawsze ja. Zawsze tak, za każdym razem, jak ktoś jest chory, to jest to moja wina.
1: Ej, bez kitu za każdym razem.
2: Niesamowite to jest. A już o 18:00 zagramy Lumix Self-Aware, on nie jest chory. Chyba, że jest chory na robienie dobrej muzy.
0: Albo się przeziębił dzisiaj, przez ciebie zresztą, i nawet o tym nie wie.
1: A żemujesz się z
2: nim. I gadaj buzi na zdrowie wszystkim.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
8: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
9: Łódzki magistrat pod lupą Rzecznika Praw Obywatelskich, bo jest podejrzenie, że portale miasta przekazywały dane użytkowników zewnętrznym firmom, mówi Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź. Cała naprzód.
10: Kod na tej łódzkiej stronie fałszuje zgody marketingowe, znaczy wysyła nasze dane, zanim jeszcze wyrazimy na to zgodę.
9: Sprawa może dotyczyć danych ponad 700 tysięcy osób. Prokuratura apeluje do poszkodowanych przez zonda krypto. Swoje roszczenia muszą zgłosić estońskiemu syndykowi. Samo zawiadomienie prokuratury nie wystarczy. Liderzy rynku AI w USA wzywają do spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją. Ich zdaniem armie agentów AI mogą przejąć kontrolę nad internetem. W Singapurze będzie można dorobić na czytaniu, ale kasa nieduża. Za 50 dni czytania raptem 3 zł.
8: No, to się chyba nie opłaca.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, po czym poznać, że przyszła i przychodzi już powoli jesień? No po tym, że jestem przeziębiony. Przeziębiony pychu, siemano. Słuchajcie, ból gardła trochę jest, ale to nie zabierze nam energii najlepszej możliwej na ten wieczór. Thomas Gray i Heaven to na pewno za moment. Nia i inne Sam Say w remiksie od Felixa Jaena. To mam też przygotowane. Lumix i Self-Aware. Tak, wchodzimy w 18. To co, lecimy tu pychu raz jeszcze. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Kevin, to Thomas Gray w Meloradiu. 8 minut po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po taką zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę on zawibruje u kogoś z was. A już teraz dobre wibracje od Lambry i Tripsa.

0: Dany Sodeko i Fon Liu w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: A jak kasa, to oczywiście wybieram numer telefonu do kogoś z was, kto był na meloradio.pl, no i zgłosił się po szybką kasę. Jedną z tych osób jest Marta, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo ona pieniędzy trochę potrzebuje, bo dużo w jej życiu się ostatnio wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Siemano.
0: No cześć, słuchaj Marta, powiedz 200 zł od Melo, gdybyś dostała, na co byś się chciała wydać, bo w twoim życiu to dużo pięknych rzeczy ostatnio się wydarzyło.
2: Tak. Ostatnio właśnie planuję wesele we wrześniu. Organizujemy trzaskanie szkoła, więc myślę, że gdybym dostała 200 od Melo, to wydałabym je właśnie na organizację tej imprezy.
0: Okej, okay, tłuczenie szkła, to coś mi mówi, że ty jesteś gdzieś z okolic Śląska.
2: Tak.
0: To wytłumaczmy właśnie, o co chodzi w tym tłuczeniu szkła.
2: Jasne. Na Śląsku mamy taki zwyczaj, że para młoda właśnie przed weselem organizuje dla znajomych i sąsiadów trzaskanie szkła. Jest to taki zwyczaj, gdzie znajomi właśnie przychodzą z workami pełnymi szkła, jakichś słoików, butelek i tak dalej. No i tłuczą je, jeżeli nie są zadowoleni po prostu z imprezy, czyli z tego, że nie dostali po prostu napoi, jedzenia
0: i tak dalej. I ty się boisz,
2: tak
0: że ty tych napojów i jedzenia dobrego nie dowieziesz, tak? Dlatego ci
2: no
0: się
2: właśnie, dlatego
0: Marta,
2: muszę się zaopatrzyć.
0: Uwierz w siebie, dziewczyno! A do tej wiary w siebie ja dokładam jeszcze 200 zł na tą nowiutką porcelanę. Taka szybka kasa od Melo w tym momencie trafia w twoje ręce i w twoje worki w sumie.
2: No to super, to mi się bardzo na pewno przyda.
1: Szybka kasa od Melo Radio.

Kiedyś było Maju Maj, no i stało się wielkim viralem. Czy Maj Oh Maj w takiej formie też nim zostanie? Nowość na Playce Meloradia to Criss Cross Amsterdam. Jak się okazuje, wiele rzeczy w Amsterdamie potrafi rozweselać. Muzyka też. O ciekawe, czy zamiast złotych płyt tam rozdają na przykład zielone.

5, 96 i 4 albo 89 i 4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmallow, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Tylko w Melo Radio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cen.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Najpiękniejsza piosenka o pupie, jaką słyszałem. Du hast den schönsten Arsch der Welt. To Alexis Eve w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano. No ja dziś trochę nie domagam, jeśli chodzi o gardło. No coś mnie, słuchajcie, złapało, a to oznacza jedno. Jesień się zbliża. No i w tym roku kalendarzowa z tą astronomiczną się dogadały. No i startują jednocześnie 23 września, czyli za, szybko licząc, 8 dni. No patrzę za okno i jakoś tak nie dowierzam, że to nie już. No ale niech im będzie. To tak dla równowagi, ja jeszcze pogram mocno letnio. Edge of Desire to Jonas Blue i Malif, jedna z nowości na naszej playliście.

0: Nie ma jesieni, oficjalnie ją odwołuje razem z Calvinem Harrisem i I Am RR, to Thinking About You. Tak podkręcamy jeszcze mocno letnio tempo. Przed 19 ona za chwilę wybije.
1: A już o 19 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel. Ten numer punktualnie o 19, czyli już za moment przejmuje antenę Meloradia, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: idę w Melo.
1: Wiecie, co jest w was niesamowite? Że potraficie czytać w myślach. Udowodnię, że macie taką supermoc, no bo już w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Ale wcześniej gramy masę muzy. Edward Maja i kultowe Stereo Love. To za moment, How Does It Feel? To na dobry początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Poza tobą nic, to Liwka w Mela Radio. Mocna rzecz, u mnie totalnie miłość od pierwszego usłyszenia. 8 minut po 19, na to dobry czas na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Jak zawsze, zasady są banalnie proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No a dziś, słuchajcie, myślę o rzeczy, która jest chyba najczęściej używana, a najbardziej, najpewniej, najczęściej kojarzona z jednym dniem tygodnia. Mowa o niedzieli. No i jest ta rzecz zazwyczaj dość ciężka. No dziś nie jest łatwa, ale wierzę, że dacie radę. 321-321-777. Ten numer telefonu już za moment się wam przyda. Będziecie mogli dzwonić, no i zgadywać, o czym myśli Pychu. A ja w Playce myślę o najlepszych hiciorach. I takie dla was mam. Robin Schulz, Francesco Yates i Sugar. To już teraz Shimza i Fire za moment. No i za chwilę też gramy.

0: Naša rumunská priateľka. Olivia Adams, The Stranger. A ja mám bardzo ważne pytanie. O czym myśli Pychu? No właśnie, o czym myśli Pychu, czyli ja zapraszam, żebyście dzwonili 321-321-777, to jest mój numer telefonu, tutaj możecie dzwonić, no i próbować zgadywać, o czym myśli Pychu. No dziś myślę o rzeczy, która jest używana i tak w sumie najczęściej kojarzona z niedzielą, z tym dniem tygodnia, no i ta rzecz jest zazwyczaj dosyć ciężka. No to co, dzwońcie 321-321-777, to jest mój numer telefonu, no i mam nadzieję, że za chwilę zobaczę czerwoną lampkę, no i właśnie ją widzę. No to odbieram, no i próbujemy zgadywać. Siemano, jak masz na imię?
1: Siema, tu Kacper.
0: No cześć Kacper, to o czym myśli Pychu?
1: Myślę, że myślisz o grzechu pierworodnym. Słyszałem taki żart kiedyś.
0: Nie, nie, o to chodzi, ale jest to dość oryginalny strzał. To odbieramy z drugiej linii. Halo, jak masz na imię? O, tutaj chyba się nie dogadamy. No to czekam cały czas na to, żebyście dzwonili. 321-321-777. No to jak masz na imię? Siemano.
2: Siemano, Sebastian.
0: No cześć, Sebata. O czym myśli Pychu?
2: Myślę, że o różańcu.
0: Nie, też o to nie chodzi. Słuchajcie, bardzo poważnie do tematu podeszliście. Ja bym tej niedzieli aż tak się mocno nie trzymał. To się po prostu kojarzy. To rzecz z używaniem jej w niedzielę. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
3: No hej, z tej strony Magda.
0: No cześć Madzia, to
3: słuchaj,
0: o czym
3: ja tu myślę, że on myśli o pysznym rosołku po ciężkiej sobocie u mamusi.
0: A, czekaj, ale sobota u mamusi ciężka? To raczej chyba sobota nie. Ciężka na mieście i ciężki rosołek potem.
3: Po ciężkiej sobocie na niedzielę o rosołek. A,
0: ale dobry strzał, ale nie o to chodzi. Ale słuchajcie, jesteśmy już chyba w miarę blisko, no to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Cześć, Marta z tej strony.
0: No cześć, Marta. No to o czym myśli Pychu?
4: Myślę, że to jest tłuczek do mięsa.
0: Do 4 razy sztukę, jak to się mówi. Marta, w tym momencie z Kiety Melo Radia trafiają do ciebie. Ty lubisz takiego schaboszczaka sobie w niedzielę?

0: Sono Fodera i Becky Hill, to Say Something w Meloradio. Jedna z naszych nowości, 19.28 na zgarach, a w polskiej ekstraklasie odrabiamy zaległości, a konkretniej robią to niektóre drużyny, które poprzekładały sobie mecze, walcząc w eliminacjach do europejskich pucharów. No i tak Raków Częstochowa właśnie walczy z Zagłębiem Lubin. No i drużyna z Częstochowy, co nowe w tym sezonie, prowadzi na razie 1-0, 64 minuta, a o 20.30 Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze. Jeszcze jakieś tam jedzonko albo napoje zdążycie sobie kupić na wieczór.
1: Meloradio Mazury.

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: O reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
15: Praca,
14: szkoła,
15: korki.
14: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
15: Od rana dużo pozytywnej energii.
14: I jeszcze fajniejszą muzę.
15: Świeże trendy prosto z sieci.
14: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
15: Od poniedziałku do piątku.
14: Już od 6:30.
15: Podkręcamy tempo.
14: Waldek Darłak.
15: Marcin Sikora.
14: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja.

0: Oj, dziewczyny i chłopaki, 16 minut do 20 już mamy, a to oznacza, że wtorek prawie za nami. Jest się z czego cieszyć. A teraz mam dla was zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Blondyś, ta dziewczyna zresztą w blond włosach, to kanadyjska DJ-ka i producentka, no ale też aktywistka na rzecz ochrony środowiska. Co mnie wcale nie dziwi, bo ona recykling lubi, zrobiła nową wersję wielkiego hitu Madonny, Frozen, a tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Blondyś i Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie, zobaczcie i usłyszcie, czy wam się ten numer podoba i przypada wam do gustu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Marlon Hofstadt i I Like w Meloradiu. Tak, gramy jeszcze przed 20, no a ja chciałbym się mega dowiedzieć, gdzie wy w tym momencie podsłuchujecie Meloradia. Jak tam wam mija wtorkowy wieczór? Dajcie mi znać o tym, gdzie teraz słuchacie Melo, co się u was dzieje. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki, no dobra, będę miał coś z naszego Melo merchu. No a dla was wszystkich mamy dobre granie po 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 20 przejmie plejkę Meloradia, przejmę ją też ja i mam nadzieję, że wasze piękne głosy. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: Najlepsze okazje.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Idę w Melo.
4: Na zegarach mamy już 20. Marta na WhatsAppie Melo napisała, że ona podobnie jak ja mierzy się z bólem gardła. U niej jeszcze katar w gratisie. No mam nadzieję, że u was ten wtorkowy wieczór mija lepiej. A jak mija, gdzie teraz słuchacie Melo Radia, co robicie? Dajcie mi znać głosówkami i wiadomościami na naszym WhatsAppie. Możecie to zrobić totalnie za free. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. A ja wam fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
3: Melo Radio. Idę w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Sia w remiksie od Alana Walkera. To Move Your Body w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. No i właśnie, Move Your Body, taka godzina, że pewnie wielu z was gdzieś na siłowniach, a jeśli nie, no bo dzisiaj wam się nie chciało, to jutro trzeba pójść, koniecznie, warto chodzić na siłownię, trochę się poruszać, ruch to zdrowie. No ja wiem, że jest ciężko, trudno, że się nie chce i wcale nie mówię tego ja, który na siłownię się nie zebrał od 3 miesięcy. Ale przynajmniej fajnie wam pogram, nieważne gdzie jesteście, nawet na siłowni. Lost Frequencies, jego nowość.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: Topic. Jej 12 no i ten nieśmiertelny sample. Kencraft 400, A Better Day. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21, za chwilę nówka sztuka od Marshmello i Cameron Whitcomb. No a ja muszę wam zdradzić troszkę tutaj kuchni radiowej, no bo ja tutaj nie siedzę sam, jest ze mną moja wydawczyni Karola.
1: Witam serdecznie.
0: Która przybiegła do mnie i powiedziała, mam newsa, musisz o nim powiedzieć. No to mów.
1: Tak, to jest news o silnych kobietach i ja uważam, że jestem taką silną kobietą, Aleksander.
0: Ale co, że kobiety są teraz tak bardziej silne, tak?
1: Tak, no bo patrz, ja pracuję sama, jeżdżę do pracy sama, wracam sama wieczorem, robię zakupy, no mordo, dużo tego. Jestem silna.
0: A kto wczoraj odkręcał słoik w twoim domu?
1: Nie ja.
0: Czy to nie był twój chłopak?
1: No był, no i co?
0: Aha.

0: I can't be the only one, to Jonatas i Sira w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 21. Dzień olewania systemu. Właśnie wyczytałem, że takie coś dzisiaj świętujemy, no ale są takie systemy, które akurat warto przestrzegać i ich nie olewać. Na przykład zmianowe, te w pracy, bo jak się na nich nie zjawicie, to oleje was nie system, a wasz szef.
1: A już o 21 zagramy.
0: Tobi Romeo i Fly High. Ten kawałek punktualnie o 21 zagra w Meloradiu, bo stara złota zasada mówi: kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
2: No i mamy już punktualnie 21 na zegarach, to co? Kiedy inni gadają, to my gramy. Taka stara złota zasada Meloradia, więc trzeba ją podtrzymywać. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To w tej godzinie będzie Haven i I Run, Tobi Romeo, Fly High. Od tego sobie zaczynamy. Tu Pychu, siemano.
1: Meloradio. Idę w Melo.

Take Me Back to Kygo w Melo Radio. A za chwilę tułeczki w ruch, będzie DJ Unhousecat i numer ASAP. Kiedy macie w planach zakupy? Nie róbcie ich tylko jak pewna mama z synem z Piły, to w Wielkopolsce. No poszli tam na zakupy do jednej z drogerii, napakowali do toreb kosmetyków, ale skasowali tylko część z nich. Drugiej części w ogóle nie wyjęli z siatek, no i ten sprytny plan się nie udał, bo wszystko zobaczyli ochroniarze. No i tyle z tego było, 290 zł mieli zaoszczędzić, a tu lipa. No mama tłumaczyła się, że to za namową syna tak zrobili, no bo on chciał wziąć udział w pewnym challenge'u. No i drodzy rodzice, ja mam apel, no wy się od nas, gówniarzy, wiele możecie nauczyć, ale może nie takich rzeczy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Tak podkręcamy tempo. 21:29 na zegarach, a wy pamiętajcie o tym, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. No a wiadomo, taka kasa zawsze się przyda, bo zawsze jakaś pierdółka jest do kupienia w domu, a może trzeba dołożyć sobie do jakiegoś takiego mini marzenia, które chce się spełnić. No posłuchajcie, na co szybką kasę na przykład wydała Ewelina, która już jakiś czas temu zgłosiła się do naszej zabawy na meloradio.pl.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to też może być plan. Jeżeli wy macie taki albo jakiś inny, to wbijajcie na meloradio.pl, no i dawajcie nam o tym znać, no bo szybką kasę możecie mieć totalnie za free. To chyba uczciwy deal. Meloradio. David Guetta i Hypaton. Ich nowość. You and I. Me and you. Gramy już teraz w Meloradio.

Reasons to Eli Oaks i Lawinia w Melo Radio, a za chwilę coś dla fanów szybkiej jazdy. Idealnie o tej porze wjedzie Gibbs i Drive. Sobota, dzień mopa. Znacie takie powiedzenie? Na pewnie wielu z was robi porządki właśnie w sobotę. No a ja natrafiłem na artykuł, ile kosztuje sprzątanie naszych mieszkań. No i jak się okazuje, no trzeba wyłożyć od 3 do 5 stówek za takie jednorazowe sprzątanko. No to miesięcznie może podchodzić nawet pod 2000 zł. To ja sobie może jednak zostanę przy mopie. No słuchajcie, jest dużo plusów. Można sobie pośpiewać, podenerwować sąsiadów z rana.

Iben, a także Easy Bizu, to All of My Love, nówka sztuka na playliście Meloradia, tak dobiegamy do 22, ona już za moment wybije. Jak kończycie pracę, to zbijam z wami pionę, no i życzę wam dobrej nocki, ale pamiętajcie, że to, że 22 się zbliża, to nie oznacza, że kończymy granie, bo będzie dużo dobrych numerów w Melo.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Meloradio. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja w

0: Melo Radio. Odkręcamy tempo.
1: P56, 20, 24.

w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

Gramy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie